Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

nie zmieni się w kac kolejny drink. Crash co kiedyś olał, będzie geek. No chyba, że to podpucha, bo sam nienawidzę słuchać, kiedy mówią mi do ucha, będzie git. No znaczy kolada pójdzie w tyłek cyc.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Ej, telefon na scenę, iPhone 7. Pyta, czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy to mam. Zrobicie Bart, mytlak, spotykam

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Hello, to my RMF Max, tu Asia, tu Irek, robimy razem czwartek.
1: Dzień dobry, 11 czerwca w kalendarzu. Dzisiaj startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: Dla świata, bo Polska może sobie na przykład jutro prawie Polaków, bo Czechów obejrzeć o 4 rano, jakby co.
1: Trzeba podziękować naszej kadrze. Oni to zrobili specjalnie, nie awansowali, żebyśmy się mogli wyspać.
0: Dziękujemy.

0: podoba wam się ta nowość, prawda? My też ją uwielbiamy, bo dzięki temu DJ-owi zwykły dzień dobry zamykamy na bonjour.
1: Florent Urzel.
0: Urzel wystąpił przed wami. Orzesz! tak nam się podoba. W krainie nowości macie je u nas także o poranku. Bądźcie z Maxem przez cały dzień. Lato wam zrobimy na maksa, a nawet jak prognozy są takie średniawe, to wjeżdża bledka i robi nam w czwartek lipcowe klimaty. Daleko.

0: reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: chcemy, żebyście od samego rana byli dobrze poinformowani, dlatego Flash z regionu będzie za chwilę o 6 RMF Max.
1: A o 21 dzisiaj naszego czasu pierwszy mecz na mundialu.
0: Meksyk będzie grał z RPA. A czy ty wiesz, że kibiców z Meksyku będzie trochę mniej, bo co drugie krzesełko będzie na stadionie zajęte?
1: Bo?
0: Bo mają sombrero. Jest kibic, sombrero, kibic.
2: Słuchacie RMF Max. Filip Siuda, zapraszam na Flash. W naszym Flashu garść najnowszych statystyk ze Śląska. Ślązacy coraz chętniej latają. Lotnisko w Pyrzowicach bije rekordowe wyniki.
3: Maj bieżącego roku w Katowice Airport zakończył się solidnym wynikiem przewozów pasażerskich. Po raz pierwszy w historii portu w piątym miesiącu roku przekroczona została bariera 700 tysięcy odprawionych podróżnych. W maju obsłużono dokładnie 716 330 pasażerów. To ponad 60 tysięcy osób więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Głównym motorem tego wzrostu był segment połączeń regularnych. Linie lotnicze przewiozły na trasach rozkładowych ponad 386 tysięcy pasażerów, co oznacza dynamiczny wzrost o ponad 23%.
2: Mówił Piotr Adamczyk, rzecznik portu lotniczego w Pyrzowicach.
4: To jest RMF Max.
2: Teraz temat kolejowo-sportowy. Lech Poznań jako mistrz Polski w piłce nożnej teraz ma swój pociąg. Wyjątkowy niebiesko-biały skład kursuje już po torach Wielkopolski.
5: Historyczne wydarzenie jak dziesiąte mistrzostwo Polski. No i stąd szybka decyzja, że chcemy to zrobić z kolejami wielkopolskimi. Bardzo duża przychylność. Elf oklejony w barwy Lecha przywołuje też historyczne mistrzostwa i historyczne postaci, które no, zdobywały historycznych piłkarzy, którzy zdobywali te 10 mistrzostw Polski, więc to też jest kawał historii. To chcemy pokazywać kibicom.
2: Mówił prezes Lecha Karol Klimczak. Mistrzowskiego pociągu wypatrujcie na wielkopolskich torach. Przeciąganie traktora na czas, ciągniki i samochody zabytkowe i masa innych atrakcji. Tak w skrócie zapowiada się 6. edycja zlotu starych ciągników i samochodów w Krakowie. Imprezę zaplanowano na sobotę na terenie Uniwersytetu Rolniczego przy ulicy Balickiej.
6: Będą ursusy, może trafi się, że pojawią się też traktory jednoosiowe, które też w jakiś sposób zrewolucjonizowały polskie rolnictwo. Tak jak ursus 308, który jest jedynym jednoosiowcem z ursusa, wyszło go tylko 4100 sztuk. Może będą klasyczne dziki, mogą być też właśnie ursusy C330, czyli ta kultowa 30, mogą być, też będą modele poprzedzające, czyli C325, C328.
2: Zapowiadał koordynator zlotu Marcin Machejek. Teraz muzycznie z Nowego Sącza. Już na czwartek w ramach 24. edycji festiwalu L'Arte Organica w Bazylice Świętej Małgorzaty zaplanowano koncerty w wykonaniu światowej klasy organistów z całej Europy.
7: Mamy 5 koncertów. Startujemy 11 czerwca, co też pozwala osobom, które uczestniczą w Eucharystii o godzinie 18, pozostać wysłuchać sobie artystów, którzy przybywają do nas z różnych stron świata.
2: Mówiła Mira Wiktorowska z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.
0: Należy wam się soczyste dzień dobry. 6 minut po godzinie 6.

0: i od dawna to wiem.
1: Ale męskie granie bardzo interesujemy. Pani pozwoli, w oparach męskiego grania chciałem ci przedstawić Chuan Dotana z Singapuru. Twierdzi, że ma 60 lat, a wygląda na 25. I zapytałem Chuan Dotana, co ty robisz, że ty tak wyglądasz? I Chuan Do odpowiedział w jednym z wywiadów. Uwaga, unikam alkoholu, cukru i przetworzonej żywności. Na siłowni melduje się prawie codziennie. No ja mu nie wierzę, zwłaszcza, że jakby tak pisał na aplikacjach randkowych, to nikt by go nie zauważył. Bo tak piszą wszyscy.

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Specjalne kamerki, które macie zainstalowane w głośnikach. Nie wiedzieliście, że takie macie. A, no właśnie. Pokazują i dzięki nim widzicie, że oj, lubicie bardzo sobie po ranku potańczyć i posłuchać Boba Sinclaira w RMF Max, na przykład 21 minut po godzinie 6.
5: A teraz uwaga, bo będą ważne drogowe informacje. Już w te wakacje się zacznie, a konkretnie seria remontów i poszerzeń na autostradach. H1, A2, A4, no i oczywiście będą utrudnienia w ruchu.
4: Ale te utrudnienia to tak naprawdę są ułatwienia. To są ułatwienia.
5: Z której strony?
4: Bo jak się będziesz zastanawiać, na której autostradzie będzie trudniej przejechać, bo będzie zwężona w związku z tą przebudową, nie? Odpowiedź jest prosta. Na wszystkich będzie to zwężenie. Każda. 22 po 6.

0: kategorii bardzo dobre na czwartkowy poranek, ale Farben, René Miller i Body Talk idealnie pasuje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Minuta po pół do siódmej, bo ja jestem poruszony tym, co powiedział Zbigniew Boniek. Zbigniew Boniek wyznał w jednym z wywiadów: nie czuję podniecenia. I to mnie martwi. To mówi Zibi na temat mundialu. Zaczynającego się dzisiaj. Właśnie. Jakby ktoś czuł to samo, co Zbigniew Boniek, to niech sobie spróbuje wyobrazić 11 Paragwajczyków o 3 nad ranem. Podniecające? No średnio. Będą grali ze Stanami.

0: Milky, Milky, idealnie pasuje do porannej kawki. 19 minut i godzina 7. Słuchacie o poranku RMF Max.
1: No i porcja dobrych wiadomości prosto ze stacji benzynowych. Dzisiaj taniej niż wczoraj. Benzynka 95, 5,92, a dieselek 6,43.
0: I teraz jedziecie trochę szybciej, pod warunkiem, że słuchacie radia nogami, bo teraz noga zrobiła się trochę cięższa na dźwięk tych wiadomości. Jedźcie bezpiecznie, 19 minut i godzina 7.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Mix Profeska.
5: Nikt nie gra lepiej.
4: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max. Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto PLO w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Side effects. Jest RMF Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: Abrakadabra i poranne czary i poranna magia, jak jest 6:51 na zegarach, a jest za 9:07, to możecie być pewni, że słuchając RMF Max jesteście dobrze poinformowani.
1: Prezydent Karol Nawrocki, to w temacie poinformowani, wybiera się w weekend na urodziny Donalda Trumpa do Waszyngtonu za wielką wodę. I robi to nie jako prezydent, czyli tak nieoficjalnie.
0: Czyli Karol Nawrocki jedzie do Stanów na urodziny Donalda Trumpa, taki Karol z czasów, zanim został prezydentem. To się szykuje naprawdę niezła impreza! Żeby mu tylko prezentów na granicy nie zarekwirowali. Nie?

0: Najlepsze hity na Maxa są u nas. 4 minuty przed 7 w RMF Max.
1: I to kilka godzin przed rozpoczęciem mundialu, bo dzisiaj pierwszy mecz.
0: I będziemy dużo o tym mówić. I o tym będzie flash sportowy. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły o 7.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Lepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
10: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Hity na Maxa.
1: Aktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najświeższe informacje w pigułce tylko dla Was. Anna Łopuszańska, zapraszam na flash. Na otwarcie Bliski Wschód Teheran uderza w amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej. To odbyt za kolejne ataki USA na cele w Iranie. Akcje rozpoczęły się w nocy polskiego czasu, po tym jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że Teheran zbyt długo zwlekał z zawarciem porozumienia kończącego wojnę. Zniszczyliśmy 22 statki. Późno w nocy, bez światła, bo nie mają radarów, bo rozwaliliśmy je na kawałki. Dlatego ropa kosztuje $85 za baryłkę. Tak przekonuje prezydent USA. A za ocean ma lecieć Karol Nawrocki. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Trumpa. Weźmie udział w uroczystej gali UFC 250 Freedom. Informację podał wczoraj szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
2: Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje. Nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta, przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Trwają przygotowania do wizyty, wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
1: Tyle od Pawła Żuchowskiego, do tematu będziemy jeszcze wracać. Tymczasem wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego odrzucony. Za jego odwołaniem zagłosowało 202 posłów, przeciw było 232. Wniosek poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz część mniejszych kół parlamentarnych i posłów niezrzeszonych.
3: To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta. Tak już jest.
1: Tak przekonywał w Sejmie szef MSWiA Marcin Kierwiński. I to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Wracamy punktualnie o 8, ale teraz czas na najnowsze informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami. Kamil Majszak melduje się w drugiej rundzie turnieju ATP 250. Nasz tenisista pokonał Fina Otto Virtanena 6-7, 6-4, 7-6. W pierwszej rundzie z zawodami pożegnał się Hubert Hurkacz. Niestety Polak przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7. A teraz kosz. W drugim meczu finału Orlen Basket Ligi koszykarska Legia Warszawa pokonała Orlen Zastal Zielona Góra 104-82. Na dziś otwarcie mundialu o 21:00. Starcie Meksyku z RPA. Legendarne Stadio Azteca może pomieścić blisko 90 tysięcy widzów. A my oczywiście odpalamy nasze mistrzowskie flesze sportowe. Niestety pogoda nas nie rozpieszcza i nie będzie rozpieszczała w tych najbliższych dniach. Tak twierdzą specy od meteo. Na razie jest bardzo ponuro wszędzie, bardzo deszczowo miejscami, na przykład na północy i na południowym wschodzie. O poranku rzeczywiście przydadzą się parasole. W ciągu dnia też może popadać. Na termometrach maksymalnie 16-17 kresek w centrum, do 19 na Podkarpaciu, więc też nie za wiele. Wiatr wieje na ogół słabo, ale też będzie wzrastać do umiarkowanego. Momentami powieje też silniej.
4: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
5: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: To jest Wiktor Waligura i już miał włączać swoją gitarę do prądu, ale zobaczył, co się dzieje za oknem, posłuchał prognozy i nie, dzisiaj mokro, więc prawie akustycznie dla waszej muzycznej przyjemności.
7: Jesienią myślę o tym, jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz.
6: 4 po 7, tu RMF Max.

0: O, bejba, bejba, to już jest najwyższy czas, żeby zacząć ten czwartek. Najlepiej w towarzystwie RMF Max. I dobrze zrobiliście, jak wybraliście o poranku RMF Max, 10 po 7.
1: A RMF Max, Asia Meus, RMF Max, Irek Jakubek, RMF Max. I słuchajcie, jedne co nie do tej porze RMF Max, to są truskawki. I bardzo, bardzo wam zazdrościmy, jeżeli dzisiaj w pracy będziecie podjadać truskawki. W temacie truskawek prawdziwa rewolucja.
0: Tak, to będzie nowy hit truskawkowy. Truskawkomat.
1: Truskawkomat.
0: Działa dokładnie tak jak każdy inny automat. Czyli podchodzisz, wybierasz sobie kobiałeczkę, wrzucasz pieniądze i wyjeżdżają ci truskawki.
1: I najważniejsze, żeby truskawkomatu nie pomylić z kaucjomatem, tam się niczego nie zwraca. Absolutnie pyszne truskawki, proszę pana. Najlepsze, tak podobno mówi ten truskawkomat.

cudowna, cudowna Olivia Rodrigo. O 7:19 Olivia Rodrigo nie będzie miała lekko od dzisiaj, bo na mundialu, jak Olivia amerykańska

0: za jeden SMS bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 w naszej zabawie mundialowej mamy dla was przygotowane.
1: Koledzy, to jest dobry powód. A SMS-y bez żadnych dodatkowych opłat, 3001. Chociaż jeden powód, żeby mundial obejrzeć, wyślijcie koniecznie.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
9: Dla ciebie 500 zł.
10: Dziękuję w takim razie.
8: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
14: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
14: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie 2. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując 2.
18: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: I po reklamie.

0: dowozi.
1: Ale akcja!
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Please just rewind me, shake it to the max.

0: płacę abonament, to oglądam. To jeden z wielu powodów, dla których na 3001 wysyłaliście motywację, by jednak bez naszych, ale mundial obejrzeć.
1: 90 minut spokoju, to także jest dobra motywacja.
0: Paweł, siemano rano. Witaj o pół do ósmej.
2: Cześć.
0: A ty dlaczego będziesz oglądał mundial? No przyznaj się.
2: Ostatni Last Dance z Cristiano Ronaldo.
1: No ach,
0: to przecież! Słuchaj, to na mecz otwarcia Meksyk kontra RPA mamy dla ciebie specjalne zadanie. Będziesz decydował, czy osoba, którą wymieniamy na antenie, to jest piłkarz, czy coś zupełnie innego.
1: Jak zadecydujesz dobrze, to dostajesz od nas pieniądze. Aha. Na start masz 300, a jak się pomylisz, to po 100 będziemy ci zabierać.
0: I spójrz, co się dzieje na murawę. Wjeżdża teraz Sebelebele, Sebelebele, Sebelebele. Bele, doskonała praca tego prawego wahadłowego, przymierzył, uderzył. Sebele, bele! Gol!
1: Sebele, bele! To piłkarz, czy może miasto w południowej Afryce?
0: Sebele, bele. Piłkarz czy miasto?
2: Miasto.
1: Piłkarz, powtórz. Bele.
0: Masz 200, ale gramy dalej, bo w drużynie Meksyku pojawia się Rodrigo Piñata. Piñata po głośnym transferze do Chicago Pirates w barwach narodowych staje naprzeciwko swoich klubowych kolegów. Piñata przedziera się środkiem pola. Piñata i gol!
1: Czy Rodrigo Piñata to jest piłkarz, czy może urodzinowa atrakcja na weekendowej imprezie u Donalda Trumpa?
0: Piñata.
2: Piłkarz urodzinowa atrakcja.
1: Dwie stówy obronione.
0: Ale emocje tym razem na murawę po stronie Meksyku wjeżdża Vincent Vega, ulubieniec damskiej części meksykańskiej publiczności, doskonały napastnik, zwróćcie uwagę na pracę, sombrero, czaruje przy piłce. Vega, Vincent Vega i gol!
1: Czy Vincent Vega, to mego ostatnie pytanie, to piłkarz czy bohater filmowy?
0: Mhm. Piłkarz czy film? Film czy piłkarz? Piłkarz czy film? Film czy piłkarz?
1: Szybko!
0: Paweł! Film. Dobrze!
1: Bo piłkarz to Alexis Vega w reprezentacji Meksyku.
0: A Vincent Vega to Pulp Fiction. Bang, bang, 200 dla ciebie.

0: To jest ta energia, którą możecie się naładować na cały dzień. Mamy jej dużo tu o poranku w RMF Max, 21 minut przed godziną 8.
1: A teraz będzie temat, który wszyscy lubimy, bo wszyscy lubimy zakupy, a zwłaszcza nowości w temacie zakupów. Będzie trzeba stosować podwójną weryfikację.
0: Jezu, co to znaczy?
1: Unia Europejska sobie wymyśliła, że jak kupimy coś powyżej 10 tysięcy euro, to trzeba będzie nie tylko wpisać PIN, ale jeszcze podać na przykład swój numer PESEL, żeby sprawdzić twoją tożsamość.
0: Nie znam nikogo, kto robiąc zakupy kłamałby w kwestii swego wieku. A ty, Asia? A jak kupisz sobie krem dla 30-latków, a masz 20, to co, alarm?

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert.

0: Idealnie wakacyjne brzmienia w czwartego poranku w RMF Max, 10 minut przed godziną 8.
1: I nawet deszcz przestał padać.
0: Właśnie.
1: I się zrobiło przyjemniej. I ze zdrowiem u niektórych pacjentów, mam nadzieję, słuchających Maxa o poranku trochę lepiej.
0: Trzymamy za to kciuki, zwłaszcza, że pani ministra zdrowia powiedziała ostatnio, że za 5 lat będzie w Polsce już tylu lekarzy, że nam wszystkim wystarczy i wszyscy będziemy zaopiekowani.
1: Wow, tylko jest jeden warunek.
0: Tak?
1: Muszą już na studiach młodych lekarzy uczyć, jak leczyć ludzi z pominięciem tego legendarnego hasła: dzień dobry, proszę siadać. Tak, bo nie będziemy siadać, bo żeby wszystkich ogarnąć i się nimi zaopiekować, to trzeba zacząć przyjmować już stojących w kolejce. Także dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Piosenka na mundial, Shakira, Burna Boy, oficjalne.

0: Przyjemnie sobie postukać kciukiem w kierownicę, kiedy Lost Frequencies nabija rytm. 4 minuty i 8 tu RMF Max.
1: I uwaga, na czwórce są drogowe utrudnienia na Podkarpaciu i na Opolszczyźnie.
0: Ulala, ze szczegółami wszystkie ważne poranne informacje za 4 minuty we Flashu. Zostańcie, by je poznać.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
18: I po reklamie.

0: Świeże, sprawdzone informacje tylko u nas w RMF Max. Czas na flash. Minęła ósma. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. A4 w Opolskie może się korkować. To jest odcinek między węzłami Brzeg, Opole Zachód w pobliżu miejscowości Magnuszowice. Doszło tam do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Katowic. A z problemami na autostradzie mierzą się też kierowcy z Podkarpacia. Między węzłami Rzeszów Północ, Rzeszów Wschód w pobliżu miejscowości Trzebownisko. Osobówka wjechała w bariery. Zajęty jest lewy pas ruchu w kierunku Przemyśla.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Nocna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie znów odbija się na rynkach. Ceny ropy naftowej w górę, baryłka ropy West Texas Intermediate stoi po $91, Brent po $94 za baryłkę. Złoto tymczasem w dół jest najtańsze od kilku miesięcy. To $4000 za uncję trojańską, czyli nieco ponad 31 gramów. W marcu kosztowało powyżej 5000 za uncję srebra, natomiast trzeba dać $63, a ta pod koniec stycznia była warta niemal dwa razy tyle. Za kilkanaście godzin otwarcie najważniejszej piłki. Piłkarskiej imprezy. Wieczorem startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No, po raz pierwszy odbędą się w trzech krajach. W Meksyku, USA i Kanadzie. Mecz otwarcia o 21 naszego czasu na stadionie Azteca w Mexico City. W akcji zobaczymy Meksyk i RPA.
2: Czy Meksyk jest przygotowany na ten pierwszy mundialowy gwizdek?
3: Jest bardzo przygotowany. Już tak naprawdę za kilkanaście godzin się o tym przekonamy, ponieważ już wszystkie znaki na niebie i ziemi przepowiedziały, że Meksyk wygra mecz, więc pod tym względem na pewno.
2: Takie jest nastawienie.
3: Takie jest nastawienie, nie ma innej opcji.
0: Mówiła Pawłowi Żuchowskiemu Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku i licencjonowany przewodnik po tym kraju, a my od dziś będziemy wam przekazywać oczywiście wszystkie najważniejsze wyniki. Odpalamy mistrzowskie flesze sportowe. Koniecznie nas słuchajcie, tymczasem jeszcze przedmundialowy sport teraz.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
0: Ogromne koszykarskie emocje za oceanem. Zespół New York Knicks pokonał we własnej hali San Antonio Spurs 107-106. W czwartym spotkaniu finału jest to krok od mistrzostwa ligi NBA. No a dziś rusza wielkie święto fanów piłki nożnej. W Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych startuje mundial. Mecze rozgrywane będą na 11 stadionach. Mamy w ogóle jakiegoś faworyta do zwycięstwa?
4: To ja się podeprę tutaj statystykami i bukmacherami, a największe szanse oni na zdobycie złota dają Hiszpanom, czyli aktualnym mistrzom Europy. Na drugim miejscu są Francuzi, o medale powinni walczyć też Anglicy, Brazylijczycy czy Argentyna.
0: Tyle Wojtek Marczyk, a dziś odpalamy dla was mistrzowskie flesze sportowe.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
0: Staraliśmy się bardzo doszukać jakichś pozytywów na tych najnowszych modelach synoptycznych, ale niestety niczego się nie dopatrzyliśmy. Zdecydowaną przewagę mają chmury. Będą miały jeszcze przez najbliższe dni i może też miejscami popadać deszcz. Także szykujmy się na to, że nie będzie przyjemnie. Może też być wietrznie momentami. Podczas burz może powiać silniej. Na termometrach maksymalnie 16-17 kresek, to jest centrum kraju. Do 19 maksymalnie na Podkarpaciu zobaczymy. A jutro podobnie.
1: Ta playlista to nie algorytm. To hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
5: Słoneczny nastrój przyszłego tygodnia. Dostępny już teraz w tej piosence. 4 po 8. Tu RMF Max.

0: już nie bądźmy tacy drobiazgowi, że to dzisiaj czwartek, a to piątkowe numery. Takie brzmienie ma poranek RMF Max, 9 minut po godzinie 8.
1: Czwartek czwartkiem, ale jak dzisiaj startuje mundial wieczorem, no to już prawie piątek,
0: no
1: prawda?
0: Tak, mundial.
1: W temacie mundialu nietypowy sposób powitania piłkarzy Senegalu w Stanach Zjednoczonych, tak, bo służby emigracyjne kazały wysiąść piłkarzom z Senegalu z autobusu, i zrobiły im przeszukanie osobiste.
0: A to dlatego, że trafili na jakoś wykształconego amerykańskiego funkcjonariusza, bo on się zastanawiał, jak oni z Senegalu dojechali autobusem. Wiedział, w przeciwieństwie do większości Amerykanów, że to w Afryce, ty? Ale autobusem? My friend.

0: Ed Sheeran naprawdę potrafi w muzyczne wzruszenia. A jak już w duecie z Martinem Garrixem, to robi się nam z tego hit na maksa i takie właśnie wam gramy w RMF Max 19 minut po 8.
1: Koniec ze wzruszeniami. Teraz będzie proza życia.
0: O.
1: Kłótnia na wybiegu goryli. Cały internet obserwuje japońskie zoo, serio. Para goryli najpierw się pokłóciła, a potem kamery relacjonują, jak on po wszystkim, ten goryl tak siedzi, rozmyśla. Załamany.
0: On naprawdę tam przeżywa to, co się stało. Słuchajcie, dziewczyny, to jest niecodzienny widok, bo to jest samiec goryla, który siedzi i analizuje, co zrobił źle.
1: Goryl rozmyśla, ale nie przeprosił.
0: Bo?
1: Ewolucyjnie nie jest jeszcze na to gotowy.
2: Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Tomasz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ale patrz!
7: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: prawie tydzień po ślubie, ale poprawinki nam się trafiły. Tu w RMF Max to była Dua Lipa, 29 minut po godzinie 8.
1: Tego jeszcze nie było, słuchajcie. Sejm zaprasza na imprezę. Tak, robią potańcówkę. Potańcówkę. Czyli prosta sprawa, no trzeba przyjść i tańczyć.
2: Będzie zespół występował, orkiestra, kapela?
1: Oczywiście muzyka na żywo.
2: A super, no to przypominam tylko, że muzyka łagodzi obyczaje, to przede wszystkim i ci artyści, którzy będą występować, to nie są ci, którym będziemy dopłacać do emerytury. Także luźnik. Można się bawić na spokojnie.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
2: Pół do dziewiątej.

0: przyznajcie. Cudownie brzmi. Anyma i Jozi. W RMF Max 20 minut przed godziną 9. Od dzisiaj mundial. No i z tej okazji zmartwychwstanie, wskrzeszenie legendarnego Brawo Sport.
1: I jest dokładnie tak, jak było kiedyś. Właśnie tak, jak pamiętacie Brawo Sport. W środku plakaty, terminarze, ciekawostki. No i Emanuel Olisadebe na okładce.
0: Też podobnie, tak, Jezu, Oli wzrusza.
1: Pięknie.
0: Aj, to jest tak, dokładnie tak, jak zwykle. Z miłością do piłki nożnej naszej, biało-czerwonej. Najłatwiej tę miłość budować na wspomnieniach. Pięknie, a jak nie macie wspomnień z Brawo Sport, to koniecznie zdobądźcie swoje własne z najnowszym numerem okolicznościowym. 9:19.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tomasz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowid.
19: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
20: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
21: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
22: I po reklamie.

0: Błagam, powiedz, że ci się podoba.
1: Oczywiście. Ha! Mi podoba się każdy Dawid Podsiadło, w każdej wersji.
0: Asia mają z jej miłość do Dawida Podsiadło.
1: Jestem nieobiektywna
0: tutaj. Ja chciałbym wam jeszcze oprócz Dawida i Asi przedstawić Patryka. Patryk wczoraj wygrał na naszej antenie duże pieniądze.
2: Jestem przeszczęśliwy. Naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
0: 14 483 zł.
2: Bardzo dziękuję, bardzo.
3: Aż się wzruszyłam, ty chyba też, co?
2: Ja też.
0: A od dzisiaj wzruszeń będzie jeszcze więcej, bo do wygrania, uwaga, uwaga, uwaga, 25 tysięcy złotych.
1: To są bardzo łatwe pieniądze, tym łatwiejsze, że mamy dla was właśnie teraz super okazję. Najlepszą okazję, jaką możecie teraz trafić.
0: Jeżeli się zgłaszać, to w tym momencie lepszej opcji, słuchajcie, o poranku nie będzie. 150 razy mnożymy każde zgłoszenie. Wszystko po to, żebyście łatwiej weszli do finału, łatwiej znaleźli się w finale zabawy szyfr do wygranej, odgadli ten szyfr i wygrali 25 tysięcy złotych.
1: Wyślij hasło MAX pod 7327 właśnie teraz, a jeden taki SMS da ci 150 szans na wejście do finału.
0: Niepowtarzalna okazja. Najlepsza opcja. Wyślij MAX na 7327.

0: Jeszcze bardziej niż super. 4 minuty i 9 informacyjny flash za parę chwil, a w nim między innymi o gigantycznej akcji polskich służb. Zatrzymano prawie 2000 poszukiwanych osób. Szczegóły już za parę chwil.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
3: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i medli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro.
7: Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.

0: Minęła dziewiąta, to są krótkie informacje we Fleszu. RMF Max, Monika Kołutowska. Witajcie. Zaczynamy od gigantycznej akcji służb, w której wzięło udział ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy. Policjanci i strażnicy graniczni zatrzymali prawie 2 tysiące poszukiwanych osób.
1: A to były osoby ścigane, podejrzane o popełnienie różnych przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, a także przestępstw narkotykowych. Chodzi też o skazanych, którzy nie stawili się w zakładach karnych, a jednym z celów akcji było także stwierdzenie legalności pobytu w Polsce cudzoziemców. Wśród zatrzymanych jest właśnie 309 cudzoziemców, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. 142 obcokrajowców przekazano Straży Granicznej i oni będą deportowani.
0: Tyle Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max.
0: We Fleszu ważne info dla kierowców. Ulica Gdyńska w Słupsku do remontu. Prace ruszą lada dzień, a więcej o tym, co się będzie działo jeszcze w tym tygodniu, Adam Franczak, wicedyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej.
3: W tym tygodniu wykonawca, który będzie realizował przebudowę ulicy Gdyńskiej, przystępuje do ustawienia oznakowania pionowego i poziomego w ramach tymczasowej organizacji ruchu, więc na pewno będą już niebawem występowały utrudnienia w ruchu na tym odcinku ulicy Gdyńskiej. Natomiast stricte roboty budowlane mają się rozpocząć w przyszłym tygodniu. Będzie wprowadzona zmiana organizacji ruchu tymczasowa. Wynika to bezpośrednio z realizowanych robót budowlanych.
0: Ulica Gdyńska to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych we wschodniej części Słupska. Uwaga kierowcy i pasażerowie stołecznej komunikacji. Jak właśnie sprawdziliśmy, z powodu kolejnego etapu remontu torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich czekają na Was dodatkowe utrudnienie na skrzyżowaniach. Co dokładnie się zmieni dla mieszkańców?
4: Zakres prac obejmuje także remont 5 przejazdów przez tory. Na pierwszy rzut idą przejazdy na rondzie Dmowskiego oraz na rondzie 40-latka.
0: Dodał Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich. A gdyby tak jednym kliknięciem dało się załatwić tłumacza języka migowego, wezwać pomoc po wypadku albo przetłumaczyć urzędowe pismo na prostszy język, miejsce z takimi usługami właśnie otwarto w Poznaniu. Krótko o tym teraz Przemek Wałczyński.
5: Mogą korzystać z tłumacza języka migowego stacjonarnie albo online, a w nagłych sytuacjach działa również specjalna linia SOS pomagająca kontaktować się z policją, pogotowiem czy strażą pożarną.
0: I na koniec kadra narodowa naszych kajakarzy przeniosła się do Augsburga. To tam rozegrany zostanie trzeci w tym sezonie Puchar Świata Seniorów.
6: Na torze olimpijskim pojawią się też zawodnicy krakowskich klubów. Jakub Brzeziński, Kacper Sztuba i Michał Pasiut z AZS-u AKF-u oraz Tadeusz Kuchno, Michał Wiercioch i Klaudia Zwolińska z KKK. Po dwóch rzutach pucharów slalomiści mają na koncie 3 srebrne medale. Michał Pasiut zdobył go w Tacen, a Klaudia Zwolińska obydwa w Pradze w slalomie i krosie.
0: Informowała reporterka RMF Max Renata Pasiut. Zostańcie jeszcze z nami, mamy dla Was sprawdzone, bieżące informacje.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Sprawdzamy pogodę, no i okazuje się, że dzisiaj maksymalnie w całym kraju do 17 stopni, maksymalnie, no bo na przykład niektóre miasta mają mniej szczęścia. W Gdańsku do 15, w Olsztynie dzisiaj maksymalnie 14, w Krakowie 18 stopni, w Katowicach, Wrocławiu czy Zielonej Górze od 16 do 17 kresek. To jest taki dzień, kiedy warto mieć ze sobą bluzę z kapturem, warto postawić rano na jakąś taką pyszną kawę, bo ciśnienie niskie.
2: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
1: 12 godzin i pierwszy mundialowy gwizdek.
7: Dzisiaj Meksyk RPA.
1: RPA, no a kto pamięta czasy Emanuela Olisa Debe, wie, że drużynie RPA można kibicować tak samo mocno jak naszym. RPA gola, jakby co.

0: How does it feel? Dubdogs, Fezo i Zark w RMF Max. Genialna nuta w każdych okolicznościach, ale przyznajmy, że w okolicznościach czwartkowych, kiedy jesteśmy już coraz bliżej weekendu, to szczególnie przyjemnie brzmi. A jeszcze przyjemniej by brzmiała, jakby trochę ładniejsza pogoda była za oknami, ale już dobra, nie marudźmy. Wszystkiego mieć nie można. Poza tym może pogoda odbije przed weekendem. Zobaczymy. My się odbijamy z miejsca i ruszamy w stronę południa. Dawid Miązek, zapraszam Was na Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy do 13:00 z Wami. Dzisiaj jestem Junior Caldera, za chwileczkę Sophie Ellis Bextor i Can't Fight This Feeling. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi Wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
9: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Kaufland, yes!

0: pszenny jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
0: Citroen. I po reklamie.

End of Beginning od Joe w RMF Max. Że jest szaleństwo z cenami mieszkań, to wiemy nie od dzisiaj, no chociaż ostatnio te wzrosty trochę przyhamowały. Nawet w niektórych miastach się zaczęły takie jedno-dwuprocentowe, ale jednak spadki. No i być może dlatego czytam sobie, że liczba chętnych na kredyty hipoteczne ostatnio trochę wzrosła. Nie jakoś drastycznie, ale jednak. A to jest chyba jednak dobra wiadomość, bo wiecie, więcej kredytów hipotecznych to mniej rozwodów. Jakoś to tak działa, że taniej podzielić pokoje i mieszkać w osobnych niż podzielić mieszkanie z kredytem. Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF Max.

0: Mastrona with All. I to jest Teddy Swims w RMF Max. A ciekawe, jak ten poranek wyglądał u Patryka. U tego Patryka, który wczoraj zgarnął pełną pulę w naszej zabawie. Ponad 14 tysięcy złotych.
1: Patryk!
2: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
3: Bardzo się cieszę.
2: Patryk, jakie to uczucie?
3: Jestem przeszczęśliwy. Naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
0: No i pięknie. Brawa dla Patryka, ale ty dzisiaj też możesz być przeszczęśliwy, też możesz dziękować za dużą kasę, bo ruszamy z nową zabawą Szyfr do wygranej. No nową, starą, bo niektórzy pewnie sobie przypominają, że już u nas taka zabawa była. Zasady są proste do zgarnięcia. Jest 25 tysięcy złotych. Trzeba odgadnąć czterocyfrowy kod, ale my w tym odgadnięciu bardzo pomagamy. Zresztą niedługo pomożemy, bo za godzinkę pierwszą cyfrę naszego kodu zdradzimy. A do gry można wejść już teraz, żeby później nie przegapić. Hasło Max, ślij pod numer 7327 SMS-em za 369 albo wbijaj na rmfmax.pl. I dzisiaj po południu możesz mieć 25 tysięcy złotych więcej niż masz teraz. Proste? Proste. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. RMF Max.
4: Reklama. Ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
5: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nadajemy się od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień.
10: Siemano rano.
5: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
18: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
19: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
20: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
21: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert.

0: Sprawdzamy pogodę, no i okazuje się, że dzisiaj maksymalnie w całym kraju do 17 stopni, maksymalnie, no bo na przykład niektóre miasta mają mniej szczęścia. W Gdańsku do 15, w Olsztynie dzisiaj maksymalnie 14, w Krakowie 18 stopni, w Katowicach, Wrocławiu czy Zielonej Górze od 16 do 17 kresek. To jest taki dzień, kiedy warto mieć ze sobą bluzę z kapturem, warto postawić rano na jakąś taką pyszną kawę, bo ciśnienie niskie.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

Sferczyk i Vita Bambino, Mam Talent w RMF Max. Wiemy na pewno, co w ten weekend będą robić bracia Kacperczyk. Wystąpią, i to już jutro, na ING Silesia Beats. Oni nie tylko tam występują, ale w ogóle mają własną scenę, na którą sami zaprosili swoich gości. To będzie m.in. Fuka i Soku, Kosma Król. To już jutro w Parku Śląskim w Chorzowie na ING Silesia Beats. Ostatnie wejściówki na tę imprezę, na której nie tylko bracia Kacperczyk, ale też Jason Derulo, Dimitri Vegas, John Newman i wiele innych gwiazd. Ostatnie wejściówki takie spod lady jeszcze dzisiaj w kanale nadawczym u nas do zgarnięcia. Słuchajcie po 17. MGK teraz z nami i Wiz Khalifa, Girl Next Door.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mix Profeska.
4: Nikt nie gra lepiej.
5: Slej.
3: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
6: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
14: Znałem to już.
13: Dzięki RMF Max.
15: To tego się słucha.
13: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
15: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
16: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
18: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Chciałoby się wyciągnąć jakieś krótkie rękawki, krótkie spodenki, sukienki, no właśnie, no ale niestety pogoda nie dopisuje i w całym kraju dzisiaj ponuro, pochmurno, biomet niekorzystny. To chyba jest moment na jakąś dobrą kawę, bo ciśnienie momentami jest niskie. W Szczecinie do 17 stopni, w Krakowie 18, no i w Warszawie 17 stopni. Dzisiaj bez parasoli nie wychodzimy z domu. Parasolka to taki must have na dziś.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Lecimy w RMF Max z kolejną godziną Byle do obiadu, najlepszego programu do słuchania w pracy. Za chwilę powiemy, jaka jest pierwsza cyfra kodu, który otwiera walizkę z 25 tysiącami złotych. Ale na razie posłuchamy, co mówi ciało. Body Talk, Alef Arben i René Miller, Dawid Mięzek, zapraszam.

0: No świetne to jest. Bob Sinclair, Kaiser, ich wspólny numer I Can't Wait w RMF Max. No ja też się już nie mogę doczekać pierwszego finału zabawy szyfr do wygranej. Wyobraźcie sobie, że stajecie przed walizką. W środku wiemy, że jest 25 tysięcy złotych i trzeba odgadnąć 4 cyfry szyfru otwierającego nam tę walizkę. Czy to jest łatwe? Raczej nie, ale z RMF Max jest dużo łatwiejsze. Po pierwsze, my zdradzamy pierwszą cyfrę tego szyfru. O, już w tej chwili mogę wam powiedzieć, że to jest cyfra 6. Zapiszcie to sobie, albo jak macie dobrą pamięć, to zapamiętajcie i już w finale będzie łatwiej, bo zaczyna się od 6. Już macie nie 4, tylko 3 cyfry do odgadnięcia. A poza tym w finale też będziemy podpowiadać. Coś tam będzie można sobie dokupić, jakąś podpowiedź. Także spokojnie, to jest prostsze niż myślicie, a nawet jak się trafić nie uda, to też was z pustymi rękami nie zostawiamy. No to tylko wejść do finału. A jak to zrobić? W jeden bardzo prosty sposób. Nie, przepraszam, w dwa bardzo proste sposoby. Albo SMS z hasłem MAX pod 7327 wysyłacie za 3,69, albo wbijacie na rmfmax.pl. No i jesteście w grze o 25 tysięcy złotych. 7327, hasło MAX albo rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
7: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Marian, a gdzie mogę kupić?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: I po reklamie.
15: Playlista, co zrobi ci dzień.
16: Niech się dzieje.
15: RMF Max. Hity na maksa.
16: Hity na maksa.

Ty masz Gibbs, Kukon i Jonathan. No właśnie, ty masz, a on właśnie nie miał certyfikatu i teraz ma problem. Kanadyjska policja oskarżyła pilota jednej z linii lotniczych tamtejszych o wykonywanie przez 17 lat lotów pasażerskich bez właściwych uprawnień. Pan już jest emerytowanym pilotem, a sprawa wyszła na jaw przypadkiem. No, jeżeli latał bez uprawnień, no to oczywiście jest poważna sprawa, ale z drugiej strony to prawdopodobnie chodzi o to, że on miał wszystkie uprawnienia, tylko gdzieś tam zamiast formularza D387 łamane przez B9, on wypełnił jakiś inny, nikt nie zauważył, no i tak latał przez 17 lat, woził tych pasażerów, no i skoro przez 17 lat miał tyle samo startów co lądowań, no to jest chyba najlepszy certyfikat. Znaczy ja wolę takiego bez uprawnień niż tych z uprawnieniami, którzy mają trochę gorszą statystykę. Rozej z Bruno Marsem, APT, RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: I ogranie najlepszych hitów. Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Trzeba przyznać, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble.
1: Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Chciałoby się wyciągnąć jakieś krótkie rękawki, krótkie spodenki, sukienki. No właśnie, no ale niestety pogoda nie dopisuje i w całym kraju dzisiaj ponuro, pochmurno, biomet niekorzystny. To chyba jest moment na jakąś dobrą kawę, bo ciśnienie momentami jest niskie. W Szczecinie do 17 stopni, w Krakowie 18, no i w Warszawie 17 stopni. Dzisiaj bez parasoli nie wychodzimy z domu. Parasolka to taki must have na dziś.
3: And it goes. Hity na maksa.
2: RMF Max.
3: RMF Max.

Anywhere, Rita Ora w RMF Max. Kto jest spragniony najświeższych informacji, no i też prognozy pogody, to też są ważne informacje, to ile nam zostało do 11. Ostatnie minuty, już niedaleko. O 11 punktualnie zaprosimy was na flash i świeżutką prognozę. A ile nam zostało do lata? Też już końcóweczka, mniej niż 2 tygodnie. Chociaż ostatnio patrząc na pogodę, to trudno było uwierzyć, że to już prawie lato, ale tak, to już jest ostatnia prosta i poczujemy lato już teraz, przedsmak lata. Lubię cię jak lato, modelki i włodarski w RMF Max.

0: od czwartku w Kauflandzie. Karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Idź w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.

0: Ci, którzy muszą wstawać do pracy, no to współczujemy, a ci, którzy mogą dzisiaj poleniuchować, no to macie dobrze, bo dzisiaj biometr niekorzystny, chce nam się spać, ciśnienie jest niskie, a w całym kraju mamy ochłodzenie, dzisiaj chmury i deszcz w przewadze. Na termometrach w Szczecinie, w Gdańsku i Olsztynie od 14 do 17 stopni, w Krakowie odrobina słońca, tutaj 18 na termometrach. Dzisiaj przydadzą się bluzy z kapturem, to zdecydowanie.
1: W tej chwili Max nadaje hit.
2: Widzę, że dzisiaj w kalendarzu Dzień Komornika. No, oczywiście pozdrawiamy, ale jakby co, to nie zapraszamy. Męskie granie orkiestra nareszcie otwiera nam godzinę 11 pod nareszcie mundial, który dzisiaj rusza. Dawid Piązek, zapraszam. RMF Max.

0: czyli Olivia Rodrigo w RMF Max. Dzisiaj startuje mundial, słuchajcie, który podobno nikogo nie obchodzi, bo daleko, bo mecze w nocy, bo mnóstwo przypadkowych ekip. Ale wiecie, jak to jest z mundialem. Dzisiaj mówimy, mam te mistrzostwa w FIFA, a później będzie, a co ty taki niewyspany? A, bo oglądałem Urugwaj z Curaçao i Nową Zelandię z Egiptem. No to pod to przyjemniejsze oglądanie może przydałby się większy telewizor, albo wygodniejsza kanapa, może pojemniejsza lodówka, jak przyjdą goście na kibicowanie. 25 tysięcy starczy na wszystko, jeszcze zostanie. Tyle możesz dzisiaj zgarnąć w nowej zabawie szyfr do wygranej. Wyślij wiadomość pod 7327. W treści wpisz tylko Max. Kosztuje to 3,69, które możesz zamienić w 25 tysięcy złotych. A jak nie SMS-em, to po prostu wbij na rmfmax.pl.
1: Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup Pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa Mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
10: I po reklamie.
11: Wyj głośnie.

Where is my husband? To Rive RMF Max, a tak trochę a propos, świat obiegło nagranie, jak goryl Kiyomasa z japońskiego zoo został wyrzucony przez swoją partnerkę z ich wspólnego domku na wybiegu dla goryli w tym zoo. No wzięła po prostu gorylica za fraki i wyrzuciła goryla, ale później jest jeszcze nagranie, jak ten goryl tam siedzi biedny i rozkminia, co on zrobił źle, co tutaj poszło nie tak. Drogi gorylu, nie rozkminiaj, to nie ma sensu. To po prostu trzeba iść i przeprosić. Nieważne, czy jest za co, ważne, żeby wyglądało przekonująco. Nasz gatunek, jakby co, już to całkiem nieźle opadował. Andy Dust i Harris Zokaria. Lecimy dalej z przedpołudniem w RMF Max.

Podsiadło i Sezon w RMF Max. Sezon na muzyczne festiwale już oficjalnie można uznać za otwarty. Jutro startuje ING Silesia Beats w Chorzowie z Jasonem Derulo, z Johnem Newmanem, z Dimitri Vegasem i z ponad w ogóle setką artystów na 9 scenach będzie się działo, no i będzie tam mocna reprezentacja RMF Max na miejscu, a ostatnie wejściówki spod lady jeszcze do zgarnięcia dzisiaj w kanale nadawczym po 17. Ale też przypominajka, że w Malborku w sobotę kolejna odsłona Lata na Maxa, naszej letniej trasy koncertowej. Wilki na scenie, Mortal i na deser jeszcze Ola Bieniasz z DJ-skim setem. Kto ma blisko albo kto będzie w pobliżu Malborka, no na przykład po drodze nad morze się można zatrzymać, to koniecznie wbijajcie wstęp wolny. Max.

0: spotkania nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Wielosztuki w RTV Euro.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Ten dzień dopala Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Ci, którzy muszą wstawać do pracy, no to współczujemy, a ci, którzy mogą dzisiaj poleniuchować, no to macie dobrze, bo dzisiaj biomet niekorzystny, chce nam się spać, ciśnienie jest niskie, a w całym kraju mamy ochłodzenie, dzisiaj chmury i deszcz w przewadze. Na termometrach w Szczecinie, w Gdańsku i Olsztynie od 14 do 17 stopni, w Krakowie odrobina słońca, tutaj 18 na termometrach. Dzisiaj przydadzą się bluzy z kapturem, to zdecydowanie.
3: Hit na maksa!
2: RMF Max!
3: RMF Max!

Turn the Lights Off, Justy Jackstyle i Jon. To jest RMF Max. Słuchajcie, Maja Chwalińska, nasza sensacja z French Open, otrzymała od ministra sportu specjalne stypendium. Będzie teraz dostawać 10 tysięcy złotych co miesiąc. No, oczywiście fajnie, ale bardzo by się przydało Mai to takie stypendium przed Rolandem Garrosem, kiedy nie miała pieniędzy na treningi i na wyjazdy, a nie po, kiedy zgarnęła w Paryżu 6 milionów złotych. No, ale przed to jeszcze nikt jej nie znał i minister nie mógłby sobie zrobić ładnego zdjęcia. W Ministerstwie Sportu, słuchajcie, wychodzą z założenia, że trzeba wspierać młodych, nieznanych polskich sportowców, zwłaszcza wtedy, jak są już znani. Roxy z White'em 2115. Chciałam ciebie więcej.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
10: Ruszyła wyprzedaż w TCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Monitorujemy sytuację pogodową na bieżąco i okazuje się, że dzisiaj koniecznie musimy mieć ze sobą parasole, jeśli nie chcecie gdzieś tam zmoknąć w drodze na przystanek, no bo dzisiaj pada w całej Polsce ponuro i pochmurno. W Gdańsku 15 na termometrach, w Olsztynie 14 stopni, chłodno też w Zielonej Górze i we Wrocławiu, tutaj od 16 do 17 stopni, w Rzeszowie 18 na termometrach, odrobina słońca w Krakowie.
2: No to na start popołudnia bierzemy głęboki oddech i coś na fajne wychillowanie. Bauza i Magnetic. Dawid Miązek, RMF Max. Zapraszam.

0: Sorry Papi, Topiki, Becky G, słuchacie RMF Max. Mówiliśmy wcześniej o tym, że chętnych na kredyty hipoteczne jest trochę więcej ostatnio. No i z jednej strony fajnie, bo to jednak, bo fajniej na swoim, nawet jeśli bank jest współlokatorem przez 30 lat. A z drugiej strony, no najmniej przyjemną częścią kredytu jest to, że co miesiąc jednak tę ratę płacić trzeba. Ale co gdyby nagle z kuchni ktoś nam się wychylił i powiedział: proszę, masz tu hajs na parę rat do przodu, ulżyj sobie. No po pierwsze się byśmy zdziwili, bo co gość robi w mojej kuchni, ale po drugie byłaby radość, prawda? No to właśnie my się tak wychylamy i mówimy: mamy dla ciebie 25 tysięcy na raty, na wakacje, na remont, na co chcesz. W nowej zabawie szyfry do wygranej. A jeszcze z łazienki ktoś wychodzi i mówi: teraz 200 razy większa szansa na ten hajs, bo odpalamy rundę bonusową. Każdy SMS z hasłem Max pod 7327 wysłany za 3,69 i każde zgłoszenie online na rmfmax.pl. My teraz pomnożymy 200 razy w naszym systemie, ale tylko przez 10 minut, więc nie czekaj, żeby 25 koła nie przeszło koło nosa. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
1: Reklama.
2: Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
3: Jakie?
2: Bez próbowania nic nie wypala.
3: Serio?
2: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
4: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfry do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
14: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
19: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnackie o smaku bekonu.
18: Oraz bekonu i syropu klonowego.
19: Trudno wskazać faworyta.
18: Spróbuj, może tobie się uda.
19: Drażynki przesnackie. Zawsze przy meczu.
20: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
21: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
22: Gramy.
23: Nie oceniamy.
22: RMF Max.

Animal Jersey, Beautiful w RMF Max. No i a propos, miejmy nadzieję, że te startujące dzisiaj Mistrzostwa Świata będą pięknymi mistrzostwami, chociaż czy mogą być piękne, skoro nas tam nie ma i gdzieś w pół do piątej nad ranem nie usłyszymy od komentatora tego niestety. No trudno, jakoś sobie będą musieli poradzić bez nas. Słuchajcie, pierwsze takie mistrzostwa, które będą miały 3 ceremonie otwarcia. Pierwsza dzisiaj przed meczem Meksyku wystąpi Shakira i Burna Boy z oficjalnym mundialowym hymnem Die Die, który my za chwilę też zresztą zagramy, ale będzie też Tyla, będzie J Balvin. Kolejna uroczystość otwarcia przed meczem Kanady, tu z kolei na scenie pojawi się między innymi Alanis Morissette, Alessia Cara, Eliana. No i trzecia ceremonia w Los Angeles przed meczem Amerykanów. A tu wśród gwiazd tych znanych, bo są jeszcze gwiazdy niespodzianki, między innymi Katy Perry. Także trzy ceremonie, przekładając to na nasze warunki, to by była ceremonia otwarcia, ceremonia o wszystko i ceremonia o honor. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: O nie! Gdzie moja kasa?
18: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
20: I po reklamie.

0: Hitler Maxa.
1: Monitorujemy sytuację pogodową na bieżąco i okazuje się, że dzisiaj koniecznie musimy mieć ze sobą parasole, jeśli nie chcecie gdzieś tam zmoknąć w drodze na przystanek, no bo dzisiaj pada w całej Polsce ponuro i pochmurno. W Gdańsku 15 na termometrach, w Olsztynie 14 stopni, chłodno też w Zielonej Górze i we Wrocławiu, tutaj od 16 do 17 stopni, w Rzeszowie 18 na termometrach, odrobina słońca w Krakowie.

I like the way you kiss me. Artemas oczywiście i tym numerem od Artemasa żegnamy się już powoli z Byle do obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy. Pora obiadowa się zbliża, także za chwileczkę i wszystko gra, za chwileczkę Ania z Fiołasem. No i pierwszy po długiej, długiej przerwie finał zabawy szyfry do wygranej. Będą emocje na pewno. Dzięki za dzisiaj, słyszymy się jutro. Dawid Miązek, trzymajcie się, pa. Jeszcze Martin Garrix ode mnie z Edem Sheeranem. Repeat it.

miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.

0: Niżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: Monitorujemy sytuację pogodową na bieżąco i wszelkie aktualizacje pogodowe mówią, że dzisiaj ponuro i pochmurno w całej Polsce, a biometr jest niekorzystny. Ciśnienie momentami niskie, to oznacza, że wpływa to na nasz nastrój. Momentami chce nam się spać, no i na przykład czujemy się tak niezbyt dobrze. No właśnie, a to za sprawą chmur i ponurej aury za oknami. W Szczecinie, w Krakowie czy w Gdańsku dzisiaj maksymalnie do 17 stopni i deszcz.
1: I tak zrobiło nam się po 13. Ania Wojtkowiak, cześć! Z Bledką się witam, no i zapowiadam, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. Pogoda bawi się dzisiaj z nami chyba w trafiony, zatopiony. Daleko z nami.

0: Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, czyli kolejny utwór, który dorzucamy do tego pieca z najgorętszymi hitami lata. Tymczasem dzisiaj no mega gorącym newsem jest oczywiście rozpoczynający się Mundial 21, mecz Meksyk-RPA. Tymczasem no płaczą ci wszyscy, którzy chcieliby oglądać mecze na żywo, no bo wiadomo, że tym razem trzeba będzie zarywać noce, ale to jest fantastyczna informacja. Dziewczyny, no chociaż raz mamy jakąś dłuższą perspektywę, że naprawdę to nie my będziemy musiały wstawać do małego w nocy. Max. Bo skoro on już nie śpi i kibicuje, to wreszcie można z tego realnie skorzystać. Purple Disco Machine zaraz.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
12: I po reklamie.

0: Sombr i Back to Friends w RMF Max. Słysząc tę piosenkę, nie ukrywam, że wzruszam się, zwłaszcza, że po wczoraj cały czas ten obrazek mam przed oczami.
1: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: Bardzo się cieszę.
1: Patryk, jakie to uczucie?
2: Jestem przeszczęśliwy. Bardzo dziękuję, bardzo.
0: Aż się wzruszyłam, ty chyba też, co?
2: Ja też.
0: Było słychać, Patryk wygrał 14 483 zł. Tyle zgarnął z naszego konta i powiedział, że kupuje nową furę swojej córce. A co powiecie na to, że

dzisiaj jest u nas do zgarnięcia 25 tysięcy z naszych walizek z pieniędzmi. Wystarczy wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, a jak do Was zadzwonimy, to odgadnąć szyfr, który otwiera naszą walizkę i wtedy zgarniacie tę kasę. 7327 SMS o treści MAX. Bawcie się z nami.

0: How does it feel? Dub Dogs i Zark w RMF Max. No dobrze nakręcają ten czwartek, bo pogoda dzisiaj średnia nastraja. Za chwilkę prognoza i wiemy, że nad wieloma województwami armagedońskie chmury dzisiaj będą się roztaczać. Natomiast warto od razu pomyśleć o tym, co się będzie działo, jak już ten deszcz spadnie i przygrzeje. RMF Max. Grzybiarze wiedzą, o czym mówię. Za chwilkę Dinoro i In My Mind.
1: Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po

0: bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu.
9: Najlepszy program do słuchania w pracy.
5: W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: Kolu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: I po reklamie.

0: Maxa. Monitorujemy sytuację pogodową na bieżąco i wszelkie aktualizacje pogodowe mówią, że dzisiaj ponuro i pochmurno w całej Polsce, a biometr jest niekorzystny. Ciśnienie momentami niskie, to oznacza, że wpływa to na nasz nastrój. Momentami chce nam się spać, no i na przykład czujemy się tak niezbyt dobrze. No właśnie, a to za sprawą chmur i ponurej aury za oknami. W Szczecinie, w Krakowie czy w Gdańsku dzisiaj maksymalnie do 17 stopni i deszcz.
1: Hit na maksa.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

0: Można przy nim wziąć głęboki wdech. The First Time, Damiano Dawid w RMF Max. A może to będzie wasz pierwszy raz, grzybiarze? Właśnie pojawił się muchomor rdzawo-brązowy, czyli grzyb, który zazwyczaj nie ląduje w koszyku, a szkoda, bo jest jadalny i co ciekawe, nazywany jest przez ekspertów panienką. Ma sporo dobrych właściwości dla naszego organizmu, tylko nie można się pomylić, bo ta panienka, no nie ma falbanki. Chociaż powiem szczerze, no idąc do lasu i szukając panienki, ja nie wiem, no ja bym uważała.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Lepiej spokojnie się rozmarzyć przy takich hitach jak ten. To Dawid Podsiadło i jego Na Błysk, świeżuteńki w RMF Max.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Kto zwalcza ból? Kto?
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
16: I po reklamie.

0: Pogodowo trochę w kratkę, odrobina słońca w Krakowie, ale jednak przewaga chmur na niebie i deszczu w całym kraju. Szczecin, Bydgoszcz, Gdańsk i Olsztyn od 14 do 17 stopni. W Krakowie 17, w Lublinie trochę słońca, trochę deszczu i też 17 stopni. W Rzeszowie mocno pada i do 18. To oznacza, że dzisiaj warto mieć ze sobą parasole, przydadzą się też jakieś bluzy z kapturem. No i oczywiście stawiamy na odrobinę kawy dzisiaj.
1: Bez kawy? Nie jedziemy dalej, ale do tego. Milky, a jakże? I tak z przyjemnościami i hitami w głośnikach. Słuchacie RMF Max, Ania Wojtkowiak, witajcie, zostaję z wami do 17. Andy Dust czy Kungs? To jeszcze w pierwszym kwadransie. Dzień dobry po drugiej.

0: Kung, Stan Lewis London. No nie sposób przy nich usiedzieć spokojnie. Zresztą dzisiaj te ćwiczenia tak zwane śródlekcyjne, śródzajęciowe są bardzo polecane. Dobrze jest wstać od biurka, trochę się porozciągać. Generalnie biometr niekorzystny, więc pomóżmy sobie aktywnością. Chociaż powiem szczerze, mood to jest bardziej taki, jak ostatnio powiedziała Maja Chwalińska. No teraz będę spać, teraz będę jeść. Max. Więc dobre przyprawy do czwartku zaraz polecą z głośnika. Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku.
1: Reklama.
2: Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Nadajemy się od rana.
12: To ci zrobi dobry dzień.
11: Siemano rano.
12: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
14: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
18: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: I po reklamie.

Błyszczeli z głośnika Gimp, Skukon, Jonathan, Ty masz w RMF Max. Tymczasem, co ma Donald Trump? Bo jedni mówią, że tupet, inni, że czelność, a jeszcze inni, że rozmach. Jednak, mimo wszystko, szykują się 80. urodziny Donalda Trumpa. 14 czerwca to będzie wydarzenie, jakiego jeszcze Ameryka nie widziała. Oktagon w ogrodach Białego Domu. Ja się nie dziwię, że zaproszony został prezydent Nawrocki, naprawdę. No, tym bardziej, że słuchajcie, 4000 miejsc przygotowano, żeby zasiadać i oglądać tę walkę w oktagonie, a najlepsze jest to, że z gabinetu owalnego będą wychodzić zawodnicy, żeby tę walkę stoczyć. Jak to było kiedyś, chleba i igrzysk, to teraz Trump zamienił to na popcornu i w wrestlingu. To Ed Sheeran.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
17: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
18: I po reklamie.

Pogodowo trochę w kratkę, odrobina słońca w Krakowie, ale jednak przewaga chmur na niebie i deszczu w całym kraju. Szczecin, Bydgoszcz, Gdańsk i Olsztyn od 14 do 17 stopni. W Krakowie 17, w Lublinie trochę słońca, trochę deszczu i też 17 stopni. W Rzeszowie mocno pada i do 18. To oznacza, że dzisiaj warto mieć ze sobą parasole, przydadzą się też jakieś bluzy z kapturem. No i oczywiście stawiamy na odrobinę kawy dzisiaj.

Aloy Black i Hey Sun w RMF Max. No ja teraz w takim razie córki, synowie, bracia i siostry z mocną poradą. Za chwileczkę flash i będzie o tym, co najważniejszego dzieje się w naszej okolicy, ale tuż po 15 startujemy z rundą bonusową w naszej nowej zabawie o 25 tysięcy. RMF Max. Tego nie możecie przegapić. Wczoraj Patryk zgarnął ponad 14 tysięcy w naszej grze. Więc teraz bądźcie czujni, to modelki.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Mix Profeska.
8: Nikt nie gra lepiej.
7: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
9: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.

0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Najlepiej zmiksowana playlista.
5: Say no more.
4: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Wszystkie władze.
8: Jeśli mieliście w planach jakieś super spacery albo na przykład jazdę na rowerze, no to dzisiaj w całej Polsce to nie będzie do końca możliwe, bo mamy sporo opadów deszczu i chmur na niebie, biometr niekorzystny, a momentami silnie wieje. W Olsztynie, Gdańsku czy Bydgoszczy tylko 14 i 15 stopni. Zielona Góra to 16 na termometrach. Trochę lepiej we Wrocławiu, tutaj 17, ale nadal deszczowo. No a w Katowicach mocno pada dzisiaj i 17 na termometrach.
4: Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: To jest pogoda na poprawę kondycji. Bo albo trzeba trochę podbiec, żeby nie zmoknąć, albo trzeba było się nieźle nagimnastykować, żeby znaleźć kalosze i płaszcz. Niezbędne w wielu miejscach Polski dzisiaj. A tym, którzy biegną dziś od rana, powiem: dajcie se, rozciągamy teraz czas na przyjemności. Justin Bieber, za momencik Dawid Podsiadło, Ania Wojtkowiak. Cześć po 15.

0: szczęście nie tylko przy Dawidzie, ale także z RMF Max. No umówmy się, bo jakbyście inaczej nazwali to.
1: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: Bardzo się cieszę.
1: Patryk, jakie to uczucie?
2: Jestem przeszczęśliwy.
0: A jak? Patryk wygrał 14 483 zł. A dzisiaj do wygrania jest 25 tysięcy. I to od teraz startujemy z rundą bonusową, bowiem po 16 chcemy Wam rozdać te pieniądze. Wystarczy otworzyć walizkę, w której schowaliśmy tę gotówkę. 25 tysięcy złotych. I jest tylko jedna rzecz, którą trzeba zrobić. Wysłać hasło MAX na numer 73273 69 z VAT-em. Skoro 25 tysięcy złotych jest w walizce, to a jak? Pomnóżmy 250 razy każde Wasze zgłoszenie wysłane od teraz. 25 tysięcy na remont, na samochód, na zabieg, na wyjazd, na co tylko chcecie. 7327 SMS o treści MAX.
3: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi Wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: Jeśli ktoś ma średni czwartek, to właśnie tak z Eminemem staramy się go odmienić. Abracadabra, czyli Houdini za nami w RMF Max. No tymczasem Juniorini, czyli Baron Trump, najmłodszy syn prezydenta Donalda Trumpa, idzie w ślady ojca, no i próbuje swoich sił w biznesie. Ma 20 lat i założył markę napojów Solos razem z grupą bliskich przyjaciół, także z Florydy rzecz jasna. Chłopaki w wieku od 19 do 23 lat, tak mniej więcej. No napoje, słuchajcie. Ciekawe, czy będą gasić pragnienie tak samo, jak ojciec kończy wojny. Ja tylko w ten sposób chciałam przypomnieć o nawadnianiu. Pamiętajcie, to ważne. Weźcie sobie szklankę wody i do przodu.
1: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. To już dzisiaj o 19.30 rozpocznie się oficjalna ceremonia otwarcia piłkarskiego mundialu 2026. To będą historyczne mistrzostwa. Zagra w nich 48 drużyn, do obejrzenia 104 spotkania. Niestety bez biało-czerwonych. Zespoły zostały podzielone na 12 grup, po 4 drużyny do rundy pucharowej według nowych zasad. Awansują po 2 najlepsze zespoły z każdej grupy oraz 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Mecze będą rozgrywane w Meksyku. Tu dziś o 21.00 gospodarze zmierzą się z RPA, ale także w Kanadzie i w USA. Mecz finałowy właśnie w Stanach 19 lipca. Na mundialu po raz pierwszy zobaczymy reprezentację Republiki Zielonego Przylądka, Curaçao, Jordanii i Uzbekistanu.

0: Keys'a wyśpiewała I Can't Wait. No i na to czekaliśmy my wszyscy, kolekcjonerzy plastikowych butelek. W Poznaniu powstał butelkomat, do którego można wrzucić jednorazowo nawet 100 butelek bez konieczności skanowania każdej z nich osobno. Yes! Chociaż jeżeli chodzi o dobrą kumulację w zarabianiu, to ja polecam oczywiście 25 tysięcy złotych od RMF Max. Jeszcze przez moment mnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy 250 razy, a po 16 25 tysięcy złotych do wzięcia. Wystarczy chwycić za telefon i wysłać hasło MAX w SMS-ie na numer 7327. 250 razy mnożymy każde zgłoszenie tylko do 15.50.
1: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Jeśli mieliście w planach jakieś super spacery albo na przykład jazdę na rowerze, no to dzisiaj w całej Polsce to nie będzie do końca możliwe, bo mamy sporo opadów deszczu i chmur na niebie, biometr niekorzystny, a momentami silnie wieje. W Olsztynie, Gdańsku czy Bydgoszczy tylko 14 i 15 stopni. Zielona Góra to 16 na termometrach. Trochę lepiej we Wrocławiu, tutaj 17, ale nadal deszczowo. No a w Katowicach mocno pada dzisiaj i 17 na termometrach.
8: Hit na maksa!

0: zupełnie jak nowy Faithless i New Religion z Bibi Rexą. A to jest też świetna nowość, planując wypad na wakacje, nawet taki króciusieńki. Proszę bardzo, nowa atrakcja turystyczna na Słowacji, labirynt jak odcisk palca. Wspaniała sprawa, słuchajcie, naprawdę uważam, że to jest doskonałe miejsce, żeby pojechać na wakacje, tak na 2 tygodnie, żeby się jakoś odnaleźć.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Tymczasem my wynajdujemy dla Was najlepsze świeżynki. To YouGirl.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën. I po reklamie.
7: Tak działa Max.
8: W aucie.
7: Online.
8: U ciebie na chacie.
7: RMF Max. Hity na Maxa.
8: Hity na Maxa.
9: Sprawdzamy dzisiaj pogodę i okazuje się, że w całej Polsce dzisiaj przydadzą się parasole albo bluzy z kapturem, albo na przykład takie kurtki wiosenne, parki też z kapturem. W Zielonej Górze, Wrocławiu, w Katowicach tutaj mocno pada od 16 do 17 stopni. W Krakowie odrobina słońca i 17, w Kielcach, w Łodzi 17 stopni. No a Gdańsk i Olsztyn tutaj jeszcze chłodniej od 14 do 15 kresek. No i opady deszczu.
10: To jest ważne ogłoszenie dla tych, którzy przyszli na 8 do pracy. Minęła 16. Juhu! Pewnie tak to powinno brzmieć, chociaż jeżeli nie trafiliście akurat na okno pogodowe, no to delikatnie mniejszy entuzjazm na wyjście z pracy. Ale odprowadzę Was oczywiście do godziny 17 i będzie między innymi męskie granie. Ania Wojtkowiak, cześć. Rozdajemy w tej godzinie pieniądze, a zaraz zdradzę Wam, dlaczego oglądanie mundialu może przynieść korzyści zdrowotne. Najpierw Anima. You make me

spływa trochę szczęścia na człowieka przy tej piosence. Męskie granie orkiestra nareszcie w RMF Max. A jak was ciągnie do mundialu, no to tak, są dowody naukowe na to, że to może przynieść korzyści zdrowotne. Przede wszystkim, jak się obserwuje sport, to się aktywuje w mózgu obszar nagrody i przyjemności. A poza tym, no jakby poczucie wspólnoty też się wzmaga oczywiście, no bo najczęściej kibicuje się przecież razem jeszcze z kimś. No najczęściej, no z tym mundialem niekoniecznie tak musi być. Jakbym chciała być złośliwa, to bym powiedziała, że na pewno tych badań nie robiono na polskich kibicach, ale... Co ja tam będę? Wiem, że ziewanie też jest zaraźliwe, więc może wzmagać poczucie wspólnoty, a to na pewno będzie łączyć też polskich kibiców mundialu.

0: Olivia Rodrigo w RMF Max. Tak się pięknie dzięki niej zrobiło, że przepraszam, ale muszę wam to włączyć jeszcze raz.
1: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: Bardzo się cieszę. Jestem przeszczęśliwy.
0: No właśnie, za chwilkę rozdajemy pieniądze w RMF Max. Wczoraj Patryk zgarnął 14 483 zł, a dzisiaj można zgarnąć nawet 25 tysięcy. Nigdzie nie odchodźcie, zaraz kolejne emocje w zabawie szyfr do wygranej.
3: Max. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Leroy, akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Dobrze się przy nim wraca z pracy do domu, to Gibbs i jego win. No to zdecydowanie dłuższy numer, mam na myśli ten win, niż kod do walizki, który dzisiaj wystarczy odgadnąć, żeby zgarnąć 25 tysięcy.
1: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Bo bawić w RMF Max to my się potrafimy. Szyfr do wygranej. No i pytanie, kto dzisiaj będzie miał możliwość, żeby otworzyć naszą walizkę? Wybraliśmy już numer telefonu do dzisiejszego finalisty albo finalistki. Zaraz to się wszystko okaże. Tylko trzeba...
2: Halo,
0: dzień dobry. No udało się odebrać połączenie, więc jest już pięknie. Ania Wojtkowiak z tej strony, radio RMF Max. Dzwonię w finale zabawy Szyfr do wygranej. Z kim mam przyjemność?
2: Uliana.
0: Cześć Uliano, witam ciebie serdecznie.
2: A nie wiesz, że jestem w radio.
0: Jesteś w radiu i możesz wygrać 25 tysięcy. To są dobre informacje w ten czwartek o tej porze. Wystarczy, że otworzysz naszą walizkę z pieniędzmi. Otwiera ją czterocyfrowy szyfr. Rozpoczyna się od cyfry 6. I są jeszcze trzy cyfry do odgadnięcia, ale masz do wyboru dwa scenariusze. Albo odgadujesz te trzy cyfry tak po prostu. I jeśli

0: ten szyfr otworzy naszą walizkę, wygrywasz 25 tysięcy, albo możesz ode mnie odkupić dwie cyfry z tego kodu, być pewna, ale mieć trochę mniej pieniędzy w walizce, no bo za tyle, za ile odkupujesz, tyle ja muszę z tej walizki wyjąć.
1: Może strzelamy.
0: Wow! Do odważnych świat należy. Wczoraj Patryk wygrał ponad 14 tysięcy złotych. No i dzisiaj ciekawa jestem, z jakim skutkiem otworzymy naszą zabawę szyfr do wygranej. Uliano, kod rozpoczyna się od cyfry 6, więc masz tylko 3 jeszcze do odgadnięcia. W takim razie, co mam wpisać do naszego zamka?
1: 7. 6, 7. Niech będzie po kolei 8.
0: Aha.
1: I 9.
0: To jest twoje ostatnie zdanie?
1: Myślę, że tak.
0: Dobra. Odważna Uliana z rozmachem wjeżdża w naszą zabawę szyfr do wygranej. Zatem wbijamy. 6, 7, 8, 9.
2: Szyfr niepoprawny.
0: Ale moja droga, jest dobra informacja dla ciebie. 500 zł i tak dostajesz od nas. Gratuluję ci bardzo serdecznie tego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: No, tak się trzeba bawić, no. Albo wszystko,
1: nie
0: albo
1: udało
0: nic.
1: Się. Fajnie, że i tak to się dało się wygrać.
0: No i dokładnie o to chodziło. Uliana dzisiaj wychodzi z 5 stówkami, a wy, jeśli chcecie wyciągnąć 25 tysięcy z naszej walizki jutro, wskakujcie koniecznie na rmfmax.pl i zgłoście się do zabawy Szyfr do Wygranej.
3: Sponsorem programu Szyfr do Wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ten rytm troszeczkę może przypominać kapanie deszczu o parapet, ale żeby nie było, mamy dla was coś, co na pewno może was rozchmurzyć po 17:00. Bilety między innymi na Jasona Derulo, czyli na ING Silesia Beats w kanale nadawczym. Zostańcie koniecznie z RMF Max, a ja wam mówię papa, do jutra, słyszymy się znowu po 13:00. Ania Wojtkowiak, hej! Dziękuję za dzisiaj. Jeszcze chciałam powiedzieć, wracajcie suchą stopą do domu. Pa!
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: I po reklamie.
16: Mocno, świeżo.
17: Leć na maksa razem z tym.
16: RMF Max. Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
0: Sprawdzamy dzisiaj pogodę i okazuje się, że w całej Polsce dzisiaj przydadzą się parasole albo bluzy z kapturem, albo na przykład takie kurtki wiosenne, parki też z kapturem. W Zielonej Górze, Wrocławiu, w Katowicach tutaj mocno pada od 16 do 17 stopni. W Krakowie odrobina słońca i 17, w Kielcach, w Łodzi 17 stopni. No a Gdańsk i Olsztyn tutaj jeszcze chłodniej od 14 do 15 kresek. No i opady deszczu.
18: RMF Max.
19: RMF Max.
18: RMF Max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
2: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił. Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
3: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
1: Bratnie dusze, Haj Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tomasz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
12: Harmonizer.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: I po reklamie.

0: Gadżety na Maxa.
1: Na zegarach 17. W RMF Max czas powiedzieć wam szybko o tym, co ważne i ciekawe. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Na początek niespokojna pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w województwach lubuskim i zachodniopomorskim oraz częściowo w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Ulewy wystąpią na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim. Uważajcie. Konsulat w stolicy Meksyku zaapelował do polskich kibiców, żeby stosować się do zaleceń lokalnych służb, a na stadion ruszyć wcześniej, bo dotarcie na czas mogą utrudniać zapowiadane protesty. Są też inne ważne sprawy. Posłuchajcie.
2: Pani konsul, na co powinni dzisiaj zwrócić uwagę wszyscy kibice, którzy będą chcieli dostać się na stadion?
3: Przede wszystkim muszą zwrócić uwagę na transport na stadion, dlatego że stadiony w Meksyku położone są raczej bardziej w centrum miasta i jest to dość trudna opcja dostania się na stadion.
2: Czy jest pani w stanie określić, ilu polskich turystów, polskich kibiców przyjechało do Meksyku? Mamy takie dane?
3: Niestety nie mamy takich danych, ale szacujemy, że będzie to około 5000 kibiców.
2: Zatem czekamy na pierwszy gwizdek na stadionie Azteka.
3: Jak najbardziej, nie możemy się doczekać.
1: W polskiej placówce dyplomatycznej w Meksyku z konsul Pauliną Cichomską-Szpakowską rozmawiał Paweł Żuchowski. Pierwszy gwizdek w meczu Meksyk-RPA o 21:00 w Meksyku będzie wtedy 13:00. Wracamy do kraju. W najbliższą sobotę w Sopocie ruszy pierwsze kąpielisko strzeżone. Będzie dostępne w strefie przy Łazienkach Południowych codziennie od 9:30 do 19:00.
4: Wielkimi krokami zbliża się ten czas, kiedy na plażach pojawią się goście, turyści oraz mieszkańcy Sopotu spragnieni kąpieli zarówno tych słonecznych, jak i tych morskich. O tym, by ten odpoczynek był bezpieczny, zadbają ratownicy, którzy pojawią się na pierwszym kąpielisku już 13 czerwca. Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w Łazienkach Południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23. To kąpielisko będzie czynne, jak wspomnieliśmy, od 13 czerwca do 30 sierpnia w godzinach od 9:30 do 19:00.
1: Mówił Grzegorz Pawelec z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sopocie. Pozostałe 6 kąpielisk w kurorcie ruszy na początku lipca. Znamy nazwiska tegorocznych laureatów honorowych Oscarów. Ogłosiła je Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jednym z nagrodzonych jest znany reżyser Ridley Scott.
5: 88-letni Ridley Scott, twórca m.in. Łowcy Androidów, był nominowany do Oscara za Gladiatora, za Helikopter w ogniu i nie zwalnia tempa, ma w planach nową ekranizację Wyspy Skarbów.
1: Kto jeszcze został wyróżniony?
5: To Glenn Close, słynna aktorka 8 razy nominowana do Oscara. Znacie ją pewnie z filmów Fatalne Zauroczenie, 101 Dalmatyńczyków czy Żona. Floyd Norman był przez 65 lat związany z wytwórnią Walta Disneya. Pracował m.in. przy Śpiącej Królewnie czy Księdze Dżungli.
1: Tyle Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. I jeszcze taka informacja. Zgodnie z oczekiwaniami sędzia Dariusz Zawistowski został nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: W Polsce po południu i wieczorem mogą dokuczać intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed nimi w województwach lubuskim i zachodniopomorskim oraz częściowo w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Ulew muszą spodziewać się mieszkańcy Pomorza Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Na termometrach najwięcej na zachodzie do 17 stopni, stopień mniej na południu, w centrum do 15 kresek, najchłodniej na Podlasiu i w Trójmieście, tam do 13 stopni z plusem.

0: 4 po 17. Dzień dobry i podobno Natalia jest trochę zbyt radosna, tak mówią ludzie w redakcji. Co się stało, Natalia, jak to robisz?
1: Słuchaj, nie wiem po co?
0: Po co być radosnym, powiedz.
1: Nie wiem, ale jest fajnie.
0: Jest fajnie?
1: Jest
0: no to
1: fajnie.
0: Polecamy, spróbujemy to zrobić razem, bądźmy radośni razem, razem z Natalią.
1: To spróbuję na was, nie wiem, nakaszleć, nachuchać, żeby to na was też przeszło. Nie wiem, jak się tym zarazić, ale zrobię co w mojej mocy, żebyście się zarazili.
0: Wiktor Waligura, od tego zaczynamy. 4 pory roku. Michał Siwek.
1: I Natalia Kawałek. Ja już tańczę.
0: Ona tańczy. To jest radosna osoba. To jest promyczek w tym studiu.
1: Dzień dobry.

0: Taniec brzucha, jeżeli uskuteczniać to do numerów takich jak ten Belly Dancer, ja powiem szczerze, robiłam to przed chwilą.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek.
0: I przyznam szczerze, mam nadzieję, że za chwilę zrobimy taki banger wspólnie, ja, Siwek i wy, że też będziemy tańczyć. Nie wiem, czy taniec brzucha, ale jakiś taniec będzie się dało do tego ułożyć.
2: Jak zawsze wieczorem w RMF Max zrobimy piosenkę i zrobimy ją z was. Znaczy z wiadomości, które od was dostaniemy. I tym razem o co my pytamy?
0: Pytamy o mundial. Pierwsze skojarzenie
3: mundial
0: z mundialem. No niestety dzisiaj nie będzie, znaczy nie, dobra, będą jakieś inne tematy, ale dominować będzie mundial. Czy wam się to podoba, czy nie? Dziewczyny, panowie, wszyscy, którzy średnio są zainteresowani piłką nożną, damy sobie radę i tak będzie fajnie.
2: Damy sobie radę, będą odskocznie, to nie tak, że cały program o mundialu, ale pytamy o takie pierwsze skojarzenie z mundialem, jakie macie, bo u mnie oczywiście odpala się, ale że Dudka nie wzięli.
0: No!
2: To był mundial 2006, pierwszy, który pamiętam jako dzieciak.
0: Słuchaj, możliwe, że to też gdzieś tam wpleciemy w piosenkę, ale właśnie, w tym momencie bardzo was prosimy, żebyście odpalili Messengera i na priv do RMF Max napisali. My te wiadomości wszystkie czytamy i bardzo was prosimy, żebyście właśnie napisali pierwsze skojarzenie z mundialem. Postaramy się wszystkie te propozycje wcisnąć w piosenkę. Nie wiem, jak to zrobimy.
1: Hity, które nie dają zasnąć.

0: Jest w Dumerze, talk to you. No to my sobie do was teraz trochę pogadamy, bo słuchajcie, mamy temat, absolutną petardę. Myślę, że tutaj patriotyzm wzrośnie momentalnie od zera do setki w bardzo szybkim tempie.
1: Drodzy Państwo, chodzi o rosół.
0: To jest bardzo ważna rzecz.
1: Rosół to jest jakby ważki temat w naszym pięknym nadwiślańskim kraju i ten rosół wreszcie doczekał się godności, honoru oddanego mu należycie.
0: Znaczy jest szansa, że się doczeka godności, bo rosół i sposób jego podania może trafić na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. I to nie jest żart. Pałac, Muzeum Pałaców w Wilanowie ma właśnie taki projekcik, no bo rosół to jest, słuchajcie, coś więcej niż zupa.
1: Oni tak mówią, piękne hasło mają, że rosół to jest więcej niż zupa.
0: No bo jest, to jest styl życia, tak. To jest cała niedziela. No.
1: To jest również familiada o 14:00, to jest na dobre i na złe o 16:00, a potem prace domowe trzeba odrabiać.
2: Ogłoszenie RMF Max. Dance
3: Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20:00 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
8: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: ale Farb & Body Talk. My się już nagadaliśmy, teraz pora, żeby ekspert przejął mikrofon i co nieco wam opowiedział o ważnych sprawach.
1: Krzysiek Chwaliński w studiu i mistrzowski flash sportowy. Zaczynamy te mundialowe emocje. Będzie pięknie.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Jestem, dzień dobry. Za niespełna już godzina początek ceremonii otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Gwiazdą wydarzenia w stolicy Meksyku na słynnym Estadio Azteca będzie Shakira, która razem z Bernaboyem wykona utwór Die Die.
4: Jest to stadion ikoniczny, ponieważ w 70 roku Pele, tak? W 86 Maradona, ręka Boga, gol stulecia.
3: Przypominała Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku. Zaplanowano również przemówienie ambasadorki turnieju Salmy Hayek. Swoje oficjalne otwarcia mundialu będą miały też Stany Zjednoczone i Kanada, bo te państwa, przypomnijmy, także gospodarzami tego wielkiego piłkarskiego święta, które niestety bez udziału kadry Polski. Po ceremonii o 21:00 mecz otwarcia Meksyk-RPA. Gospodarze w Mistrzostwach Świata zwykle wychodzili z grupy, ale odpadali w 1/8. Tak było 7 razy z rzędu. Teraz ma być zupełnie inaczej.
1: To może byśmy tą Shakirę zagrali, co? Tak, żeby poczuć już teraz, żeby wcześniej niż Meksyk odpalić już ten mundial w naszych sercach, co?
0: Jestem za.
1: No to
0: też,
1: jazda, proszę państwa.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji.

0: Coś tam, że ona nie ma planu B, że on ma plan B. Fajna piosenka.
1: Ja zarejestrowałam najbardziej to, że jak ktoś nie ma biletu, to nie wraca. Ale też jest tak, że jak ktoś nie ma biletu, to nie jedzie na mundial na przykład.
0: To jest różnie z biletami właśnie.
1: Bardzo
0: my też na przykład nie pojechaliśmy.
1: Ale jesteśmy z wami i kleimy dla was piosenkę o mundialu właśnie dzięki wam.
0: Piosenka o waszych skojarzeniach z mundialem już za momencik w RMF Max. Po drodze też prognoza pogody, więc zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Nadajemy się od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: na maksa.
1: W Polsce po południu i wieczorem mogą dokuczać intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed nimi w województwach lubuskim i zachodniopomorskim oraz częściowo w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Ulew muszą spodziewać się mieszkańcy Pomorza Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Na termometrach najwięcej na zachodzie do 17 stopni, stopień mniej na południu, w centrum do 15 kresek, najchłodniej na Podlasiu i w Trójmieście, tam do 13 stopni z plusem.

0: więcej nam do szczęścia nie trzeba. Trochę turururu i świat jest od razu lepszy. To Milki, Just the Way You Are w RMF Max.
1: A ten świat, umówmy się, i tak nie był taki zły, bo dzisiaj dużo się dzieje na świecie. Dzisiaj startuje mundial, pytaliśmy o wasze skojarzenia z nim. RMF Max. I o tym piosenka.

0: był żałował, żałował, tak jak Krzysztof Glowisz.
1: Więcej żalu, żalu, żalu.
2: Hity na maksa.
3: No ja bym żałował, ja bym totalnie żałował, absolutnie. Drodzy Państwo, dziś 21. mecz otwarcia, Meksyk gra z RPA, a u nas usłyszycie wszystko o tym mundialu w mistrzowskich fleszach sportowych.

0: Dawid Podsiadło. No ładnie nam zaśpiewał. Na błysk wręcz bym powiedziała. Za chwilę na błysk najnowszy flash w RMF Max. Usłyszycie, co się dzieje na świecie, tak poza mundialowo, ale do mundialu jeszcze dzisiaj będziemy wracać na pewno.
1: Oprócz flesza, w którym dowiecie się, co słychać na mundialu w tej godzinie, umówmy się, że to będzie taka godzinka bez mundialu, dobra?
0: Okej.
1: Okay. Tak, żeby sobie odpoczęli ludzie.
0: Okej.
1: Okay. Trzeba odpocząć.
0: Brzmi jak plan, jestem za, no.
1: Nie można, no. Nie można tylko mundialem żyć. Znaczy można, ale nie
0: ale
1: powinno
0: nie trzeba.
1: Się.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Lata. Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 13 czerwca w sobotę widzimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Zagrają Mortal.
13: Zobacz jak to jest.
4: Wilki. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Malborka Marek Charzewski, partner trasy Bojanek i RMF Max.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroën. I po reklamie.

0: Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: 18 mamy na zegarach. W RMF Max szybko o tym, co ważne o tej porze dnia. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash. A zaczynamy ważną informacją sportową, ale nie będzie o piłce nożnej. Polscy siatkarze niestety przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. W piątek w kolejnym spotkaniu ekipa Nikoli Grbicia zmierzy się z Japonią o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej za niespełna pół godziny. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn, której celem jest przedłużenie zwolnienia od podatku darowizn przekazanych na rzecz poszkodowanych w powodzi w 2024 roku. Karol Nawrocki już po raz trzeci zawetował natomiast rządową ustawę o kryptowalutach. Wcześniej prezydent argumentował, że przepisy idą za daleko i taka nadregulacja sprawi, że polskie firmy z branży krypto uciekną za granicę.
3: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy. Dlatego ponownie apeluję o wykorzystanie gotowych rozwiązań przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta.
2: Tłumaczył prezydent w nagraniu zamieszczonym na Facebooku. Nie postawiono jeszcze zarzutów kierowcy, który wczoraj śmiertelnie potrącił dwie osoby w Bardzie na Dolnym Śląsku. Aby przesłuchać 52-latka, który przeszedł operację, potrzebna jest zgoda lekarzy. W wypadku życie stracili 9-letni Nathan i jego 48-letni ojciec. Do Barda pojechali na wycieczkę.
4: Rozpędzone auto wjechało w nich, kiedy wchodzili do bazyliki. Chłopiec był uczniem szkoły muzycznej, grał na perkusji. Placówka odwołała wszystkie najbliższe koncerty. Jedna z nauczycielek napisała: Natanku, byłeś jednym z tych uczniów, którego lubiło się od chwili poznania i nie trzeba było szukać ku temu argumentów. Po prostu śpiewaj do nas z góry. Natana pożegnała też jego szkoła podstawowa. Koledzy z klasy dostali wsparcie psychologiczne. Moment wypadku został zarejestrowany przez miejski monitoring, ale śledczy czekają z postawieniem zarzutów na zeznania kierowcy.
2: Mówiła Martyna Czerwińska.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Teraz Poznań, kalendarzowe lato już za 11 dni, a w tę sobotę oficjalnie otwarta zostanie pływalnia w Parku Kasprowicza.
5: Zapraszamy do korzystania z tego, do czego są poznaniacy przyzwyczajeni. To jest cały czas dosyć nowy obiekt, bardzo popularny. No, pamiętajmy, że jest tam basen 50-metrowy, pływacki, jest zjeżdżalnia z basenem takim hamownym. No i mamy brodzik dla tych najmłodszych dzieci przede wszystkim, z którego mogą korzystać, z takimi urządzeniami do zabawy.
2: Mówił Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji.

0: Pogoda niestety nadal może być niespokojna. W Polsce wieczorem mogą dokuczać intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. IMGW ostrzega przed nimi w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i częściowo w Wielkopolsce. Niewykluczone także gwałtowne zjawiska pogodowe na Dolnym Śląsku. Ulewy na Pomorzu, w kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Na termometrach do 17 stopni na zachodzie, na południu odrobinę mniej, do 15-16 kresek, najchłodniej na Pomorzu do 13 stopni.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Chwila po 18, my jesteśmy dobrze zatankowani kawą. Siwek tutaj jeszcze coś dotankuje i słuchajcie, jedziemy. Jedziemy z 18 i z atrakcjami, które dla was mamy, a trochę się tego nazbierało.
3: Ja tankuję cały czas, u mnie to jest, wiesz, rabatowe ceny za litr przez cały rok. 18.04, dzień dobry, Michał Siwek,
2: Natalia Kawałek i Bledka.

0: Vinay i I Was Made, cudowna energia w RMF Max, którą teraz przekuwamy, uwaga, uwaga, w rywalizację. Będą się ludzie...
1: Bić.
0: Dobrze, że podrzuciłaś mi inne słowo niż to, które ja miałem w głowie.
1: Bo spojrzałam ci w oczy i widziałam tę gonitwę słów, niekoniecznie takich antenowych. Także tak, moi drodzy, chcemy z was zrobić prawdziwych VIP-ów, ludzi, którzy są bardzo ważni, bardzo very important, bo przed nami ING Silesia Beats. To już jutro się zaczyna w Chorzowie. No moi drodzy, Park Śląski, ale tam będzie gęsto od gwiazd, ale tam będzie pięknie i wspaniale. Mm.
0: To się zaczyna już jutro, a dziś, drodzy państwo, walczycie o wejściówki VIP. No takie rzeczy to nie jest tak, że to na ulicy leży. A nawet jakby leżało, to by bardzo dużo kosztowało, żeby to podnieść.
1: No właśnie, a w ogóle dostać coś takiego, a u nas możecie za darmo, tylko wcześniej musicie się troszeczkę popisać kreatywnością, później odrobinę wiedzą i jakoś to będzie.
0: Bo skoro wy będziecie very important person, jeżeli wygracie takie wejściówki, to wy nam powiedzcie, what is very important?
1: Yes.
0: What is very important? Proszę answer na Messenger RMF Max.
1: Please.
0: I wait very.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i kawałek.
1: Jakby co, to można pisać po polsku.
0: Jak
1: śmiało.
0: What is very important? Messenger RMF Max.

0: Rytmiczne ruchy przód, tył, wykonywane mimowolnie przy tym numerze, to jest,
1: z gardą.
0: To jest jakby
1: z gardą,
0: tak, koniecznie z gardą. Dub Dogs i How Does It Feel, za nami w RMF Max jest 18:18.
1: A teraz kto w Gdańsku na urlopie, ten powinien się dobrze po barach rozglądać i ja nie mam tutaj nic złego na myśli, bo moi drodzy, siedzisz sobie spokojnie, a wtem do knajpy wchodzi Henry Cavill. Tak było wczoraj. Nawet się rozpisują o tym lokalne media, że do baru wszedł Superman, Wiedźmin i Nieśmiertelny, a barman zapytał, co podać, panie Cavill.
0: To jest śmieszne, to jest ładne. To ktoś tam bardzo kreatywnie, ładnie do tego podszedł, ale hitem jest to, bo jak się wczytaliśmy w tą historię, to się okazało, że obsługa postanowiła na koniec tej nocy zapytać pana Cavilla
1: na początek,
0: zapytać go o dowód.
1: Widać po nim, że jest pełnoletni, więc no nie wiem, ja bym na przykład zrobiła tak samo, ale po to, żeby sprawdzić, czy na zdjęciu do dowodu wygląda tak koszmarnie jak wszyscy, czy tak pięknie jak zawsze.
0: To jest Superman, tam są wszystkie rzeczy możliwe. On może wyglądać nawet dobrze.
1: A myślisz, że Bicek się złapał na to zdjęcie do dowodu?
0: Jest tak wielki, że on się złapał na każde zdjęcie świata.

0: Gipsku, Konjonatan i ty masz numer, który kojarzy nam się trochę z kultowym Candy Shopem, ale ma swój własny unikalny charakter. Ty masz za nami.
1: A przed nami kolejny mistrzowski flash sportowy. Krzysiek Chwaliński jest już z nami i teraz wam poopowiada wszystko, co ważne w sporcie.
2: Zanim wielka piłka nożna, to najpierw siatkówka. Polacy niestety przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3. Mecz Ligi Narodów to było spotkanie numer 2. W piątek biało-czerwoni zwierzą się z Japonią. Dokładnie. Meksyk kontra Republika Południowej Afryki wieczorem na Estadio Azteca. Pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata. Obie ekipy zagrały ze sobą ostatnio 16 lat temu i to również był mecz otwarcia mundialu. No tyle, że wtedy gospodarzem była RPA. Przypomina Patryk Serwański.
3: Na murawie padł wtedy remis 1-1. Gospodarze odpadli w fazie grupowej, Meksyk w 1/8 finału. Osobą łączącą wieczorny mecz z tym sprzed 16 lat będzie Javier Aguirre. Trener reprezentacji Meksyku w 2024 roku wrócił na stanowisko.
2: A ja przypomnę jeszcze, że wtedy w 2010 roku kibice RPA zasłynęli z bardzo charakterystycznego kibicowania. Ich trąbki przypominały dźwięk lecącego roju pszczół. Początek dzisiejszego meczu otwarcia o 21:00.
0: Z wspominaniem wuwuzeli jest dokładnie jak z wspominaniem surowego nauczyciela. Zapomnieliśmy już, jak bardzo nas denerwował. Ale dziękuję za to przypomnienie.

0: dawna, to wiem.
1: A my się staramy w RMF Max komuś dać bilety VIP na ING Silesia Beats. Jeszcze możecie wejść do zabawy, możecie wejść do tej gry.
2: Very important person ktoś
1: yes.
2: będzie, very important. Dlatego też pytamy, co jest very important. Napiszcie na Messenger RMF Max. I ktoś, kto napisze najciekawiej, tak, że nam się najbardziej jakoś tak spodoba, to słuchajcie, no to ten ktoś dostanie szansę zawalczenia o te VIP wejściówki na ING Silesia Beats.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy

0: kupić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: I po reklamie.

0: na maksa.
1: Pogoda niestety nadal może być niespokojna. W Polsce wieczorem mogą dokuczać intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. IMGW ostrzega przed nimi w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i częściowo w Wielkopolsce. Niewykluczone także gwałtowne zjawiska pogodowe na Dolnym Śląsku. Ulewy na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim. Na termometrach do 17 stopni na zachodzie, na południu odrobinę mniej, do 15-16 kresek, najchłodniej na Pomorzu do 13 stopni. We'll be right back.

0: Cudowny jest ten Teddy Swims. Klimat, energia i na 10 minut przed 19 to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. Z nami Paulina, która będzie walczyła o wejściówki w VIP na ING Silesia Beats. Paulina, czemu jesteś przerażona?
1: Jestem przerażona, iż gdyż boję się, iż pomylę się tytułem albo jakim wykonawcą, ja już nie wiem.
2: Paulina, spokojnie, będzie dobrze. My wysyłamy do ciebie dobrą energię. Nie obiecuję, że będziemy podpowiadać, ale chyba nie będziemy specjalnie wredni. Takie mam przeczucie, że dzisiaj dobra energia od nas płynie, więc mam nadzieję, że będziemy tutaj z Michałem solidarni i że wszystko się dobrze skończy.
0: Tak. Trzymamy za ciebie kciuki. Naprawdę szczerze. My zawsze chcemy, żeby słuchacze wygrywali, ale no cóż, zasady też są twarde. Zasada w ogóle była taka, że trzeba było najpierw napisać, co jest very important. Także Paulinko, opowiadaj, co jest very important.
1: No, ja napisałam, że, no, że dla mnie są najważniejsi przyjaciele w danym momencie, a w tym czasie mój syn krzyczy: mamo, very important są glizdy, glizdy, glizdy będzie rybą.
2: No, tak, bo twój syn jest zapalonym wędkarzem, także słuchaj, te glizdy, jest szansa, że dadzą ci wejściówki VIP na ING Silesia Beats. Takie rzeczy się jeszcze nie działy na świecie nigdzie.
0: Glizdy za bilety. My jesteśmy glizdami jakby?
2: Nie, to są te glizdy za zgłoszenia. Już sobie nie bierz do siebie, ja cię proszę. Paulina, dla ciebie zadanie bojowe: rozpoznać cytaty. Dzisiaj to będą cytaty braci Kacperczyk, którzy występują na ING Silesia Beats, mają tam całą swoją scenę wręcz i zapraszają różnych gości. I to będą bracia Kacperczyk kontra bracia Golec. Kojarzysz braci Golec?
3: Kojarzymy.
2: No to super. No to mamy nadzieję, że pójdzie ci dobrze. Cytaty usłyszysz 3 i będziesz musiała rozpoznać, czy to bracia Kacperczyk, czy bracia Golec, i przynajmniej 2 razy musisz dobrze odpowiedzieć. Trzymamy za ciebie mocno kciuki. Jesteś gotowa usłyszeć pierwszy fragment?
1: Tak.
2: No to lećmy.
4: Na billboardzie baba w samych gaciach.
0: Czy to są bracia Kacperczyk? Czy to są bracia Golec? Ten cytat, który przed chwilą usłyszałaś, pochodził z piosenki których z nich?
1: Kacperczyk.
2: Sprawdźmy.
5: Na billboardzie baba w samych gaciach.
2: A mieliśmy nadzieję, że to jedno będzie trudne, no?
0: To miało być to najtrudniejsze, także to już jest dobra informacja dla ciebie, że jeżeli to zgadłaś, no to dalej będzie tylko prościej. Powiedz szczerze, zgadywałaś?
2: Masz nosa, dziewczyno, masz nosa. No to jeden punkt jest na twoim koncie. Zawalczmy zatem o drugi, który da ci wejściówki VIP na ING Silesia Beats. Posłuchaj.
4: Ja nie jestem w ciemię bity, budowlankę znam i samemu burmistrzowi wstęgę przeciąć dam.
1: Ale to orkiestra.
0: Jakie pewne w ogóle
2: jakie
0: tutaj wejście
2: też, tak.
0: Na pełnej tak zwanej.
2: A jesteś pewna, że to nie bracia Kacperczyk?
1: Nie, bo Golca coś budowali.
5: Ja nie jestem w ciebie.
2: Tak jest, bracia Golec na antenie RMF Max, to też się nie zdarza często. I bracia Golec, no i te glizdy wcześniej, gwarantują ci bilety VIP na ING Silesia Beats.
0: Teraz już nie tylko glizdy są very important, ale i ty jesteś very important person, bo wejściówki VIP są twoje, więc ciesz się tak jak się cieszysz, bo ta twoja radość jest piękna. Zostawiamy cię z numerem Aloka Khalida, Dive Into Me. No i pytanie, czy ten wieczór może być jeszcze trochę piękniejszy?
2: Na pewno może. Już o to zadbamy jakoś.

0: I takie duety, to my szalujemy i szanujemy. Tak, Alok i Khalid, to oni tuż przed 19 wbili się na antenę RMF Max. Piękne to było.
1: Szalujmy się. No.
0: Szalujmy się, szalujmy kochani, się, tak no. jest.
1: Flash informacyjny i prognoza pogody z pełnym szalunkiem. Bądźcie z nami w RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś prędka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Mix Profeska.
16: Nikt nie gra lepiej.
15: Slay.
12: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
17: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
18: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: w RMF Max. Krótko o tym, co ważne i ciekawe o 19:00. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash. Zaczynamy od ewakuacji w Pentagonie z powodu, jak podały amerykańskie służby, incydentu związanego z niebezpiecznymi materiałami. Jak podają tamtejsze media, na miejscu są specjaliści w kombinezonach i maskach gazowych. Pracownicy części siedziby amerykańskiego Ministerstwa Wojny musieli opuścić biura. Kolejne części sławnego budynku są zamknięte. Teraz Polska. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na antenie RMF FM zasugerował, że prezydent może chcieć kryć kryptoprzestępców. Chodzi o już trzecie weto Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptowalut.
1: Dzisiaj znowu weto. Albo w tej sprawie są gdzieś blisko pałacu jakieś brudne ręce, które coś ukrywają, coś mataczą, albo to jest wprost działanie pozwalające na to, żeby jakieś firmy tutaj zarabiały, bo kiedyś wspierały partię rządzącą w Pałacu Prezydenckim.
0: Mówił wicepremier Gawkowski, który zapowiedział też, że rząd nie zrezygnuje z ustawy. W poniedziałek rozpocznie się Gdański Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego. Wydarzenia adresowane do osób, które mają problem z terminowym opłacaniem czynszu, spłatą kredytu czy doświadczające przemocy ekonomicznej będą łatwo dostępne, bo będą się odbywać w plenerze.
2: Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego jest próbą odczarowania problemu zadłużenia jako problemu wstydliwego. I dotyczą takich tematów jak przemoc ekonomiczna, jak alimenty, jak zarządzanie budżetem domowym. Pozwala to na zwiększenie świadomości prawnej gdańszczan.
0: Mówił Piotr Puchalski z Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych w Gdańsku. Można będzie skorzystać także z porad w Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych w pomorskiej stolicy. A teraz Warszawa. Jeżeli zdarza Wam się latać z lotniska Chopina, to wkrótce będzie tam znacznie nowocześniej.
3: Od początku maja weszliśmy w głęboką modernizację stref kontroli bezpieczeństwa. W ramach tej modernizacji wymieniamy skanery na nowoczesne urządzenia. To te, które pozwolą Państwu na przewożenie zwiększonego limitu płynów oraz na niewyciąganie elektroniki z bagażu. Tak samo jak Państwo czekamy na tą modernizację, ponieważ poprawi to komfort kontroli bezpieczeństwa.
0: Zmiany czekają także pasażerów przylatujących do stolicy.
3: Kolejną zmianą, którą realizujemy, jest wymiana taśm hali odbioru bagażu. Zainstalowanie skośnego systemu zwiększy jego przepustowość. Tutaj również musimy Państwa poprosić o jeszcze chwilę cierpliwości. Prace ciągle trwają, ale przed szczytem sezonu będziemy działać na nowych urządzeniach.
0: Mówił dyrektor lotniska Chopina Piotr Czech. Jak informowaliśmy w RMF Max, w najbliższy weekend w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku odbędzie się kolejna edycja turnieju koszykarskiego Alcatraz. Start rozgrywek w sobotę, ale już na jutro zaplanowano specjalny pokaz.
4: W starej kopalni odbędzie się emisja filmu Ucieczka z Alcatraz. Mamy rok już od premiery. Film sobie hula tutaj na razie na pokazach z takich specjalnych Alcatraz Tour, ale no mówię ze względu na to, że mamy rok, chcielibyśmy jeszcze, żeby Wałbrzyszanie, bo nie wszyscy mogli obejrzeć.
0: Mówił Michał Bożemski, organizator turnieju. Pokaz w starej kopalni o 18:00.

0: do późnego wieczora w wielu miejscach w kraju mogą dokuczać intensywne opady deszczu. Niewykluczony też silny wiatr, a miejscami burze. Niespokojnie może być w województwach zachodniopomorskim, lubuskim oraz częściowo w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Padać będzie także na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim. W nocy już spokojniej, a w piątek zdecydowanie pogodniej i prawie wszędzie trochę cieplej. Na termometrach najwięcej na zachodzie, tam do 24-25 stopni. Najchłodniej na Pomorzu.
1: W każdej chwili Max nadaje.
2: Niecałe dwie godziny dzielą nas od meczu otwarcia na mundialu.
3: Mniej niż pół godziny do otwarcia samego. Nie, znaczy to otwarcie już jest.
2: To ono już trwa.
3: My nie oglądamy. Co my robimy?
2: Co my robimy z życiem swoim, Natalia? Zaraz włączamy. Ale słuchajcie, ważna sprawa jest, bo teraz musicie napisać, komu pod nieobecność Polaków na mundialu kibicujecie i dlaczego. I my wywróżymy ze słuchaczy, kto ten mundial wygra.
3: No to dawajcie, piszcie na Messengerze RMF Max.

0: trakcie tego mundialu wszyscy będziemy Drakulami, będziemy po nocach siedzieć, leżeć i próbować oglądać to, co się będzie działo na drugim końcu świata. No taki nasz los.
1: Tak będzie. Ale jeżeli ktoś wam powiedział, że pierwszy mecz, mecz otwarcia o 21:00, okłamali was. Pierwszy mecz właśnie teraz w RMF Max to będzie mecz. Mecz między Norwegią a Brazylią. Dzień dobry, Mirosław i Damian z nami, czyli reprezentanci obu tych drużyn. Jesteście?
2: Oczywiście, jestem.
1: Damian?
3: Tak.
1: O, Damian,
0: dobra, mamy reprezentantów,
1: Damian.
0: Tak, nie wiem, czy wiecie, ale oficjalnie reprezentujecie te narody, bo zapytaliśmy, komu kibicują słuchacze RMF Max, no i różne wiadomości, różne pytania padały, odpowiedzi również, no i tak wyszło.
1: Najbardziej przekonywujący kibice, którzy uzasadnili swoje odpowiedzi, zostali zaproszeni. Tutaj mamy finałową czwórkę i słuchajcie, zrobimy taki turniej pomiędzy słuchaczami RMF Max i z nich wyłonimy zwycięzcę mundialu i zobaczycie, tak, że to się sprawdzi.
0: Słuchajcie,
1: to
0: nie chodzi o to, żeby ośmiornica wybierała, czy jakiś słoń. My wybierzemy teraz w RMF Max, kto wygra, kto będzie miał ten piękny puchar, trofeum i taki jest plan.
1: Pierwszy półfinał przed nami. Norwegia kontra Brazylia. Panowie, będziecie grali w kółko i krzyżyk, ale w głowie. Jako, że Norwegia jest niżej w rankingu FIFA, to Mirek będzie zaczynał. Musisz powiedzieć tam, prawy góra, lewy dół, gdzie zaczynasz swoje kółeczko?
2: Prawy góra.
1: Prawa góra, kółeczko.
0: Sama góra, okej. Okay.
1: Damian, gdzie dajesz krzyżyk?
3: Lewy dół.
1: Lewy dół. Mirek?
2: Prawy środek.
1: Prawy środek. Mhm. Damian, gdzie dajesz krzyżyk?
3: Prawa góra.
1: Nie można, już jest zajęta.
3: A to... No. Lewy środek.
1: Na środek krzyżyk daje Damian, a Mirek?
2: Prawy dół oczywiście.
0: No i
1: drodzy państwo, spektakularne zwycięstwo Norwegii, gratulujemy! Norwegia przechodzi dalej, wikingowie zwyciężyli z Brazylią.
0: Słuchajcie, takie rzeczy, jakby nigdy nie widziałam tak szybkiego meczu piłki nożnej. Gratulujemy Norwegii, gratulujemy kibicom, to było piękne.
1: Za chwilę drugi półfinał. Zostańcie z nami, kochani. A reprezentanci Norwegii i Brazylii zgarniają gadżety RMF Max.

0: 19.20 RMF Max i Mundial RMF Max, który trwa.
1: Skrytka numeru.
2: Nie, rozłącz się, bo... O, właśnie.
0: Nie, no bo to się nie mogliśmy dodzwonić do jednego z uczestników, a tu pojedynek Hiszpanii z Francją przed nami, drodzy państwo. Trzeba będzie po prostu ten mecz przełożyć ze względu na warunki atmosferyczne.
2: Tak, ale znajdziemy odpowiednią murawę, na której będzie się dało rozegrać ten mecz. Odpowiednie kółko i krzyżyk zostanie rozłożone, także Hiszpanio, mam nadzieję, że odbierzesz wkrótce.
0: Hiszpanio, strzeż się, a wy możecie wciąż pisać, której drużynie na Mundialu kibicujecie i którą chcecie reprezentować na Mundialu RMF Max. Czekamy.
2: Są bardzo poważne rozgrywki, no.
0: Najpoważniejsze.
3: Max. Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Trzeba przyznać, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na Mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble.
4: Więc ekstra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Nadajemy się od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
7: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: 19.30, najwyższa pora znów zerknąć na emocje mundialowe, bo to wszystko się zbliża wielkimi krokami.
1: A emocji już teraz jest dużo, a wszystko uporządkuje dla nas Krzysiek Chwaliński, mistrzowski flash sportowy. To już teraz w RMF Max. RMF
2: Max. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Przed nami ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata, które będą rozgrywane w USA, Kanadzie i w Meksyku. To będzie wielkie show wypełnione występami gwiazd. W meczu otwarcia o 21:00 Meksyk zmierzy się z RPA w Mexico City. Strefa kibiców wypełnia się fanami futbolu.
4: Dzisiaj w stolicy Meksyku, zdominowanym przez meksykańskich kibiców. W zasadzie nie widać kibiców z RPA. Meksykanie chcą zwycięstwa i są przekonani, że to będzie długi wieczór i długa noc w Meksyku.
3: A z Meksyku mówił Paweł Żuchowski, to będzie największy mundial w historii, 48 drużyn grać będzie na 16 stadionach, będzie można obejrzeć w sumie 104 spotkania. Zespoły zostały podzielone na 12 grup, po 4 drużyny. Do rundy pucharowej według najnowszych zasad awansują po 2 najlepsze zespoły z każdej grupy oraz 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc. To szkoda tylko, że na tym mundialu nie zobaczymy biało-czerwonych.
0: No szkoda, 104 mecze to jest strasznie dużo, trzeba to sobie jakoś dozować, bo łatwo będzie przedawkować ten futbol, ale emocje, których nie mogę się już doczekać. Wspaniale, dobrze, że to się już dzisiaj zaczyna.

0: Dziś cały świat żyje startem mundialu, a my sobie robimy swój mundial RMF Max i słuchacze kibicujący poszczególnym reprezentacjom reprezentują je tutaj na antenie, walcząc o tytuł Mistrza Świata.
1: No i jak to było? Norwegia wygrała z kim?
0: Z Brazylią. W finale.
1: Francja spotkała się z Hiszpanią, tylko że właśnie Hiszpania oddała walkowerem, więc za chwilę robimy finał. Norwegia, Francja na naszej antenie.
0: Epicki finał mundialu.
1: Max! Zostańcie blisko, żeby się przekonać, kto wygra.
2: Reklama. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

Do późnego wieczora w wielu miejscach w kraju mogą dokuczać intensywne opady deszczu. Niewykluczony też silny wiatr, a miejscami burze. Niespokojnie może być w województwach zachodniopomorskim, lubuskim oraz częściowo w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Padać będzie także na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim. W nocy już spokojniej, a w piątek zdecydowanie pogodniej i prawie wszędzie trochę cieplej. Na termometrach najwięcej na zachodzie, tam do 24-25 stopni. Najchłodniej na Pomorzu. You make me feel alive again.

0: Słuchajcie, siedzimy sobie w studiu RMF Max i oglądamy pierwszą z trzech ceremonię otwarcia Mundialu 2026, ale jako, że RMF Max musi być wszędzie pierwszy, to my sobie chcemy rozegrać finał. Za nami dwa półfinały. No i takim to sposobem Michał, reprezentant Francji, spotyka się w tym momencie z Mirkiem, reprezentantem Norwegii. No i zobaczymy, kto wygra ten mecz.
1: Drużyny na boisku, tak? Mirku, obecny?
2: Jestem.
1: I Filip z Michałem, bo tutaj jest dwuosobowa drużyna, tata i syn, reprezentanci Francji. Dzień dobry.
3: Jesteśmy.
1: Czeka nas mordercza rozgrywka w kółko i krzyżyk o Mistrzostwo Świata RMF Max. Bo tu musimy zdecydować teraz, kto zacznie. To są bardzo istotne rzeczy.
0: Francja wygrała walkowerem, więc ja proponuję, że skoro oni jeszcze nie zdążyli wybiec na boisko, to niech wybiegną jako pierwsi.
1: Wspaniała inicjatywa. Francjo, zaczynaj. Gracie w związku z tym kółkiem. Gdzie stawiacie swoje kółko?
3: Środek.
0: Mirku, mocna propozycja. Mhm.
1: Jak odpowiada Norwegia?
2: Lewy środek.
0: Lewy środek, okej.
1: Okay. Co na to Francja?
3: Prawa góra.
1: Jak odpowiada Norwegia?
2: Lewy dół.
1: Lewy dół?
2: Tak.
0: Robi się interesująco.
1: Kluczowy moment na połowie Francuzów.
3: Lewa góra.
1: Obrona w ostatniej chwili, drodzy państwo. Co na to Norwegia?
2: Górny środek.
1: Górny środek.
0: Aha.
1: Boże, jakie to są emocje.
0: A co na to Francja odpowiada?
3: I prawy dół.
1: I prawy...
0: Tak, widzisz co? Ty widzisz, co się wydarzyło? Ty widzisz, co się wydarzyło? Mamy zwycięzców Mundialu RMF Max. To jest ten moment, kiedy możemy oficjalnie ogłosić. To jest fenomen socjologiczny, słuchajcie. Francja wygrywa Mundial.
1: Słuchajcie, pierwszy mecz Mundialu jeszcze nie został rozegrany, a my już wiemy, kto go wygra. Tylko w RMF Max takie rzeczy możecie...
0: Francja, gratulujemy!
1: Dzwonić do znajomych, mówić... że to już jest pozamiatane. Tu się już nic więcej nie wydarzy. Drodzy państwo, Francja, zwycięstwo Mundialu. Dziękujemy bardzo. Bob Sinclair i Kaiza w RMF Max, I Can't Wait. I za 9 minut 20.
0: Wow.

0: Mundial ma opóźnienie. Tam teraz gra Shakira. A u nas Shakira już była.
1: U nas już była Shakira, u nas już nawet finał mundialu był. Nie, tak zupełnie poważnie, to mecz otwarcia zaczyna się za godzinę, a obecnie trwa ceremonia otwarcia. Jeżeli ktoś lubi pooglądać również tę artystyczną stronę wielkiego turnieju, to zapraszamy, transmisja już trwa.
0: A dzieje się, jest ładnie, jest wzruszająco, także totalnie polecamy. Ale jednocześnie polecamy zostać blisko RMF Max, bo za chwilę Graba będzie miał dla was najlepszą dyszkę, a po drodze jeszcze sprawdzimy, gdzie imprezować, także w ogóle będzie super.
1: Dzięki za dziś. Michał Siwek,
0: Natalia Kawałek, pa!
2: Dawid Mianzek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. No i teraz sobie powiemy o dwóch ruszających w ten weekend dużych festiwalach, chociaż powiedzieć dużych to właściwie nic nie powiedzieć. W Warszawie na stadionie Legii Warsaw Music Festival od soboty Black Eyed Peas, m.in. Armin van Buuren czy Steve Angello. No a z kolei przenosząc się na południe Polski do Chorzowa, do Parku Śląskiego, tutaj ING Silesia Beats. Już od jutra piątek i sobota w Parku Śląskim to 9 scen, ponad setka artystów z Polski, z zagranicy, na czele oczywiście z Jasonem Derulo, ale będzie też Dimitri Vegas, Timmy Trumpet, John Newman, no ale też nasi bracia Kasperczyk, którzy nie tylko wystąpią, ale też będą mieć własną scenę, na którą zaprosili swoich gości. Festiwal startuje jutro i czy będą jeszcze jutro takie last minute bilety do wyciągnięcia w RMF Max? Nie obiecuję, ale powiem wam, przez dobrych źródeł wiem, że jeszcze parę ostatnich wejściówek tam zostało, także warto słuchać jutro uważnie.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.

0: 49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Trwa ceremonia otwarcia 23. Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W Meksyku na słynnym Estadio Azteca wielkie show potrwa aż do meczu otwarcia między Meksykiem i RPA. To pierwsze starcie. Rozpocznie się o 21. Pozostałe dwie ceremonie odbędą się przed pierwszymi meczami pozostałych krajów gospodarzy, czyli Kanady i Stanów Zjednoczonych. Pod wieloma względami będzie to rekordowy mecz.
2: 48 reprezentacji, 104 mecze, 16 stadionów i aż 3 kraje gospodarze. Nigdy wcześniej mundial nie był organizowany na tak ogromną skalę.
1: W Meksyku jest Paweł Żuchowski, a my przypomnijmy, że tytułu mistrzowskiego będzie bronić Argentyna.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Spokojnie, jeśli chodzi o mundial, jeszcze nie było pierwszego gola, jeszcze nie grają, za to my już pogramy najlepsze kawałki przed wakacjami. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max. Dużo ciekawych nowości, muzyczne premiery. No i od razu nowość na miejscu 10. To DJ Hurzel, który właśnie tak zaczyna lato i wakacje. Gościnnie Ultra na T w numerze Moving to the Sun.
4: RMF Max 10, numer 10.

0: Lubi house, lubi trance, świetnie miesza, dobrze tańczy i jest na liście Hot Bands. Premiera tego tygodnia. John Sabit i Julia Church czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl dla Shades of Blue. Jeden z najlepszych, moim zdaniem, kawałków od Johna przez ostatnie tygodnie. Może jutro już w zestawieniu. John Sabit wkrótce w Polsce na imprezie Estate of Trance Armina van Burena. A u nas na 9 przy czwartku dobre bity od Gipsa i jego win.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Nine. Numer 9.

O tak śpiewaj, dziękuję za wasze głosy w Polsce. No i mamy debiut w tym tygodniu, miejsce 8, jej Drop Dead. Mam też dla was nowość od Meduzy, chłopaki wracają. Po wielu sukcesach proponują nam numer Zrani, do tego tańczymy w tym tygodniu. Silence, też czekam na wasze głosy pod rmfmax.pl.

0: Save My Love, Kygo. Kończy dzień na miejscu 7 listy Hop Benson. Też będzie oglądał mundial, no bo przecież reprezentacja jego kraju, Norwegia, gra na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Pierwszy mecz z Irakiem w najbliższą środę, a później w drodze do wyjścia z grupy ewentualnie jeszcze Francja i Senegal. Na pewno nie będzie łatwo. Mundial startuje dzisiaj wieczorem, a my startujemy do szóstki za chwilę na tej pozycji. Holendrzy, Anata, Słoneczne Hausy w numerze Talk to You.
1: Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
13: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
15: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
16: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
17: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
18: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
21: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
22: Dla ciebie 500 zł.
23: Dziękuję w takim razie.
21: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
24: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
25: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: i po reklamie.

0: Mieli już zakończyć karierę, ale chyba szybko im się znudziło i bardzo dobrze robią imprezę. Tutaj jeszcze Ellie Oaks w numerze Echo. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl, a my otwieramy pierwszą piątkę. Najlepsze kawałki na czwartek. Za chwilę Dub Dogs w klubowym How Does It Feel, ale pierwszą piątkę otwiera Bledka. Na dwa dni.
1: Max. Five. Numer 5.

No to za kogo trzymamy kciuki na mundialu? Jak nie za Brazylię, no to może za Niemcy. Tak jak Robin Schulz, jako Niemiec, na pewno będzie kibicować. Jego nowość przed chwilą w RMF Max, Better Times, rzeczywiście przypomina trochę pewien hicior, który lata temu pokazał David Guetta. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands. Idzie mu coraz lepiej. Może wróci na miejsce pierwsze, bo już tam był. To Alok i jego Dive Into Me.

Alabama, amerykański stan, który może warto odwiedzić. Alabama Ten to numer, który czeka na wasze głosy. W tym tygodniu na liście Hot Bands amerykański DJ Moonlight i Fordo. Alabama Ten czeka pod rmfmax.pl. Komu się wkręciło, kto głosuje na hop? Na miejscu trzecim dzisiaj Alok i Khalid, Dive Into Me. Dwójka należała do Dawida. Dawida Podsiadło oczywiście, jego sezon. A kto jest najlepszy? I tutaj niespodzianka, historia się powtarza. Po latach, po sukcesie w internecie Justin Bieber i Nicki Minaj wracają na miejsce pierwsze. Beauty and the Beat tworzy historię i mamy nową jedynkę. RMF Max. One. Numer jeden.

0: Polish Believers. Możecie świętować. Justin Bieber i Nicki Minaj wracają na miejsce pierwsze listy Hot Dance. Ciekawe, jak będzie jutro. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami, z hitziorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mianzek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. No i teraz sobie powiemy o dwóch ruszających w ten weekend dużych festiwalach, chociaż powiedzieć dużych to właściwie nic nie powiedzieć. W Warszawie na stadionie Legii Warsaw Music Festival od soboty Black Eyed Peas, m.in. Armin van Buuren czy Steve Angello. No a z kolei przenosząc się na południe Polski do Chorzowa, do Parku Śląskiego, tutaj ING Silesia Beats. Już od jutra piątek i sobota w Parku Śląskim. To 9 scen, ponad setka artystów z Polski, z zagranicy. Na czele oczywiście z Jasonem Derulo, ale będzie też Dimitri Vegas, Timmy Trumpet, John Newman. No ale też nasi bracia Kacperczyk, którzy nie tylko wystąpią, ale też będą mieć własną scenę, na którą zaprosili swoich gości. Festiwal startuje jutro i czy będą jeszcze jutro takie last minute bilety do wyciągnięcia w RMF Max? Nie obiecuję, ale powiem wam, przez dobrych źródeł wiem, że jeszcze parę ostatnich wejściówek tam zostało, także warto słuchać jutro uważnie.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Nadajemy się. Od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Najlepiej słuchać w pracy.
16: Max robi mi dzień.
17: Max robi robotę. Yeah!
15: Od tego jesteśmy.
18: Mocne hity.
15: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
19: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
24: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
4: Krzysiek Kwaliński, zapraszam na mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Rozpoczyna się mecz Meksyk-RBA. To pierwsze spotkanie piłkarskiego mundialu 2026. Kibice gospodarzy mają nadzieję, że ich drużyna zrzuci klątwę czwartego meczu. Meksyk na kolejnych mistrzostwach regularnie wychodził z grupy, ale odpadał w 1/8 finału.
5: Stało się to narodową piłkarską obsesją i źródłem żartów, frustracji oraz poczucia niespełnionych ambicji. Dlatego kibice nie mówią o niczym innym, tylko o powstrzymaniu klątwy. Słyszymy wiele optymistycznych prognoz, że Meksyk dotrze do półfinału, że pójdzie dalej. Przywozimy dobrą energię, nadchodzą dobre rzeczy i musimy wspierać Meksyk, powiedział kibic z Tijuany.
4: Paweł Żuchowski spotkanie będzie oglądać w Meksyku, a my przypomnijmy, tytuł będzie bronić Argentyna.

Sorry Papi, tak będzie brzmieć się tegoroczne lato. Topik i Becky G. Nasza nowość jeszcze z listy Hobbence. Przemek Grabowski, witajcie po 21. No i wystartował mundial. Czy zrobiło się jakoś tak spokojniej na ulicach? Nie wiem, trzeba by to sprawdzić. W nocy na pewno nie pośpimy, bo większość najciekawszych spotkań będzie odbywać się późnym wieczorem albo po prostu w środku nocy, albo bardzo wcześnie rano, tak przy wschodzie słońca. Rej raczej się tym nie przejmuje. Piłka nożna to nie jest jej domena, za to mikrofon oczywiście tak. Rej, where is my husband?

0: Bardzo chciała śpiewać, ale nie wiedziała jak zacząć.
1: No to występowała jako kelnerka w Los Angeles. No i w końcu nagrała swój pierwszy singiel Ava Max, przed chwilą jej Salt. Mam dla was nowość, którą polecam w RMF Max. Już tak powoli na wakacje. To Fukaj i Liwka, chyba znacie, kojarzycie i lubicie. W projekcie Enklawa jest tutaj dużo energii. Polecam wieczorowo. Fukaj, Liwka i Enklawa. Chcę więcej.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słoneczna energia, czyli Rimas. Mamy czwartkowy wieczór. Kto myśli już o niedzieli, no to może w niedzielę na obiad ponownie rosół, bo to się okazuje, że polski rosół, nie wiem czy słyszeliście, może trafić na listę UNESCO, albo UNESCO, jak wolicie. Potraw takich, wiecie, wyjątkowych, o których świat zawsze musi pamiętać. Wiadomo, nasz polski rosół zawsze najlepszy. Aż zrobiłem się głodny i nie mogę już się doczekać, kiedy będzie niedziela i będzie rosołek.
1: Rimas Max. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mix Profeska.
10: Nikt nie gra lepiej.
9: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
11: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Please just rewind, let me show you to the max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Pierwszy raz Damiano Dawid. No i dzisiaj jest ten pierwszy raz. Pierwsza osiemnastka, nie ostatnia, naszej słuchaczki Angeliki. Wszystkiego najlepszego. Zostawiajcie życzenia dla przyjaciół, dla najbliższych na rmfmax.pl. Angelika ma dzisiaj swoje urodziny na maksa. Wyjątkowe, droga Angelo. Z okazji wejścia w dorosłość twoje psiapsiłki, przyjaciółki życzą odwagi do spełniania marzeń, no i niezapomnianych przygód w najbliższe wakacje i ludzi, którzy zawsze będą przy tobie, tak jak twoje dziewczyny z klasy. Wszystkiego dobrego i dla Angeli, dla przyjaciółek na świętowanie. Roxy White, chciałam ciebie więcej.

jak on się cieszył, kiedy trafił na miejsce pierwsze listy Hot Bands, Andy Dust i Zakaria, a teraz duet, który też szybko pojawił się na szczycie zestawienia i mogą tam wrócić. To duet, którego nikt się nie spodziewał, chociaż robili sobie często zdjęcia wspólnie. Martin Garrix i Ed Sheeran mijali się na największych scenach, ale w końcu spotkali się właśnie przy tym numerze. To się jednak wydarzyło. I leci teraz w RMF Max. Repeat it.

0: Ja wiem, że jak ktoś nie jest fanem, to ich pseudonimy mogą brzmieć trochę egzotycznie. Gibbs, Kukon i Jonathan, ale jeżeli ktoś jest fanem, to na pewno ma tutaj swojego faworyta spośród tych trzech. No właśnie, kto wypada tutaj najlepiej? Czekam na wasze komentarze, głosując na liście Hobbens, rmfmax.pl po 22. Kawałek, który też ma szansę na jedynkę w tym tygodniu. Od braci z Brazylii, Dub Dogs wracają w numerze How Does It Feel?
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy. Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
3: Dla ciebie 500 zł.
4: Dziękuję w takim razie.
2: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
17: I po reklamie.

Box odświeżają stare sample w klubowym bicie How Does It Feel. Przemek Grabowski, witajcie po 22. To jest czas wielu biwaków, tak przed końcem roku szkolnego. Często jeździ się na biwaki, no to ja trzymam kciuki za pogodę na biwaku, żeby nie tylko padało dla wszystkich na biwaku z RMF Max o tej porze. Kongs i Galaxy, no po 22 na biwaku to oczywiście, że jeszcze się nie śpi. No gdzie, no ja...

Fireball, Pitbull i John Ryan. Pitbull robi imprezy w Europie. Będzie w Warszawie. Kto się wybiera? Ale będzie też w Londynie wakacyjnie. No i chce pobić rekord Guinnessa łysych fanów Pitbulla w Hyde Parku 10 lipca. Każdy może się zgłosić, a nawet Pitbull szuka wolontariuszy, którzy mogliby pomóc w pobiciu tego rekordu Guinnessa. Myślę, że się uda. Teraz również rekordowy DJ Marshmello. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Where we go?

Dopóki się nie znudzisz, Miu i Zalia, jeden z największych polskich hiciorów ostatnich miesięcy. I myślę, że chyba rozpoznalibyście od razu po pierwszej nutce, jak jest. A kto czuje się muzycznym mistrzem, no to zapraszam, bo mamy nowe, także ciekawe muzyczne quizy na rmfmax.pl. Kto rozpozna wszystkie kawałki w naszym quizie po pierwszej nutce, kto będzie najlepszy? Sprawdzimy to dzisiaj wieczorem.

Mam talent, Kasperczyk i Vito Bambino. Teraz hicior mundialowy. Będziemy tego słuchać wieczorami w trakcie mundialu. I tak dzisiaj się zastanawiałem, no jak to jest, jak to możliwe, że na przykład drużyna Iraku jest na mundialu, a Polaków tam nie ma. No nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Może następnym razem. Teraz właśnie ta mundialowa piosenka śpiewa Shakira. Jest tutaj także Burna Boy, a wszystko produkuje sam Ed Sheeran. Naprawdę really. Daj, daj.

Piękna i bestia po latach wraca na miejsce pierwsze listy Hot Dance, tak? To oficjalnie jedynka dzisiaj. Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer wraca na szczyt. Wszystko po sukcesie w internecie i oczywiście po festiwalowych występach Justina Biebera na festiwalu Coachella. Justin pokazał, że można zrobić show, grając piosenki z YouTube'a. Można. Mamy 2026. Liczą się kreatywne pomysły. Teraz modelki. Może to one wrócą w weekend na miejsce pierwsze listy Hot Dance. Lubię cię jak lato.

0: Czy znacie takiego holenderskiego wariata pod pseudonimem Fatima Yamaha? No brzmi egzotycznie, prawda? Bo to przeróbka What's a Girl to Do właśnie tego Holendra Fatima Yamaha. To inspiracja dla Aloka w numerze Dive Into Me. Może jutro będzie ponownie jedynka na liście Hot Bands. A ja wracam z kolejnymi nowościami wieczorowo. Jest to nowy Teddy Swims. Świetnie śpiewa w numerze Mr. Know It All. To przed wami...
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
13: I po reklamie.

Naša novosť veríme Max. Mr. Know-it-all, Magwos, ktorý kruší betón, to Teddy Swims. I rozwiązano zagadkę, dlaczego Teddy Swims. Swims, bo to skrót od Someone Who Isn't Me Sometimes, czyli pierwsze litery S-W-I-M-S. No i Swims. Jesteśmy mądrzejsi. Proszę bardzo, nie ma za co. Za chwilę pauza w słonecznym, house'owym Magnetic, teraz Ed Sheeran wieczorowo.

TikTok on the clock, to Kesha. Mam dla was nowość. Wraca DJ Yearbox, który swój pseudonim wziął od pudełka. No dlatego Yearbox, box jak pudełko, to było pudełko pełne kaset znalezione na strychu dziadka. Jest taka legenda, że to właśnie tam odkrył swoją miłość do muzyki elektronicznej, no bo dziadek nagrywał hiciory i Italo Disco, Jean-Michel Jarre, wiecie, takie klimaty. No i zakochał się w takich produkcjach. Yearbox wraca, mam dla was nowość, Babylon.

Cały czas Oskar Cyms, wieczorowo w RMF Max. No i leci czas i żeby zleciało szybko do premiery kolejnych odcinków Rancha. Ja wiem, że wszyscy oglądają, tylko nie wszyscy się czasami przyznają. Ja też nie mogę się doczekać w gruncie rzeczy. No i wiadomo, że już się tam wszystko kręci. Halo, halo, czy są z nami fani serialu Rancho? Kto czeka na premierę? No to wyczekując posłuchamy kolejnego klubowego bitu Anima już niedługo w Polsce i teraz wieczorowo w RMF Max. Jego Beautiful.

tańczę, to Klaudia Sadownik, wieczorowa w RMF Max. No i będziemy tańczyć. Gdzie? W Malborku. Kiedy? W sobotę. Dlaczego? No bo przecież w sobotę w Malborku, kolejny przystanek naszego lata na maksa. Wjeżdżamy tam z naszą radiową sceną, z gwiazdami. Będzie nasza radiowa ekipa. Będą relacje także na Instagramie. Zdjęcia z ostatnich imprez sprawdzicie na Insta, ale także na rmfmax.pl. No i w Malborku na naszej scenie na żywo Wilki, Mortalcio, ale także Ola Bieniasz z RMF Max, która zagra specjalny DJ set z największymi hiciorami z RMF Max. Wszyscy jesteście zaproszeni. Widzimy się w Malborku w sobotę.

Chłód to Asia Tomasik w RMF Max. No właśnie, czy w wakacje czeka nas przede wszystkim chłód? Sprawdziłem prognozę długoterminową. Dzisiaj wieczorem i w nocy w wielu miejscach rzeczywiście chłodniej, ale po weekendzie idą zmiany, będzie cieplej, w wakacje jeszcze będzie upalnie, jeszcze będzie słońce, jeszcze będziemy mieli dość, jeszcze będziemy czekać na śnieg. A może ktoś już czeka. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Przona.

0: bardzo mi przykro, śpiewał Dominik Czusz. No i mi też bardzo przykro, że trzeba kończyć. Jak lecą fajne kawałki, to czas zawsze leci trochę za szybko. Ale słyszymy się jutro, weekendowo, wieczorowo. Najlepszy dzień na wyjście z ekipą albo na domówkę. Zapraszam was piątkowo, 20 nasz czas. Wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, nowości i premiery. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.